być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmieni.

Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapie za rękę. A teraz chcę więcej i więcej, od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: No i tak elegancko nas wita Teddy Swims, Mr. Tak jest
1: to. To ja lubię właśnie tę piosenkę, to jest moja ulubiona piosenka.
0: To jest RMF Max, to jest Wstawaj i nie udawa.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i od razu wrzucamy temat mundialowy, ponieważ dzisiaj mundial wraca w końcu.
2: W końcu, nie można czekać. I to o naprawdę takiej przyzwoitej porze, bo o 21 dzisiaj mecz Francja-Hiszpania.
0: No bardzo fajny mecz. Kto, jak zakładacie, bo potem jest drugi w półfinał i kto w finale?
1: No ja wstawiam na pewno, że nie Niemcy zagrają w finale.
0: I tak się z wami witamy.
1: Dzień dobry, Filip Piwer.
2: Bonjour, Karola Kowalska.
0: Mateusz Marek.
1: Tschüss. RMF Max.

0: Najlepsze od samego rana. To oczywiście hity w RMF Max, to był kawałek Alabama Ten, to jest te Wstawaj, nie udawaj, no i ten, nie?
1: No słuchajcie, codziennie mierzymy się z najważniejszymi pytaniami egzystencjalnymi, czyli co zjeść na śniadanie. Pytanie o śniadanie. I wczoraj rozmawialiśmy z Marcinem Najmanem o tym, czy jeść miód.
0: Posłuchajcie.
1: Czy dżem.
0: Czy dżem. Posłuchajcie, jak to brzmiało.
2: Halo, cześć, słuchajcie, no jadę rydwanem po lasach i to słaby zasięg.
1: Czajmy doskonale. Panie Marcinie, rozstrzygamy fundamentalne kwestie o poranku do jedzenia. Panu przepada pytanie, czy lepiej dżem, czy lepiej miód?
2: Miód, tylko miód.
3: No nie!
1: Wygrana! No
0: przekonany byłem, że dżem.
2: Dajcie spokój, no czy ja wyglądałbym, czy ja bym wyglądał tak, jakbym miał dżem.
1: No dobra, ale co do tego miodu w takim razie?
2: Świeży chlebek, taki, ale taki
0: z piekarni.
2: Nie wiem, to mówię, no, gdzie, a skąd chciałeś?
1: On w ogrodniczym kupuje kliber.
2: Ugotować chciałeś ten chleb?
1: A co się robi z chlebem, jak się nie gotuje? Nie,
3: no, ale
1: gotuje.
3: Jaki, że odpiekany ten chleb jaki?
2: Z ziemi silniczej piekarni, o to mi chodziło.
1: Z ziemi silniczej.
3: No tak.
2: Piekarni, taki pyszny.
3: Dzisiaj kolejne trudne pytanie. Tym razem będziemy się zastanawiać, co na śniadanie je Robert Burdejka. Słuchajcie, po 8 bądźcie koniecznie z nami, wtedy rozwiązanie zagadki. Już teraz możecie też obstawiać ten temat na Instagramie RMF Max.

0: Oni już obudzeni, teraz budzą was. Calvin Harris, Rihanna w RMF Max tuż przed godziną 6.
1: A skoro już wstałeś i skoro już wstałaś, to czas, żeby odezwać się do RMF Max, bo my właśnie czekamy na twoją wiadomość właśnie w tym momencie.
2: Ekipa, weźcie tam nam napiszcie, po co byłaś w sklepie? Po co?
1: Wczoraj, dzisiaj,
2: teraz, przed chwilą,
1: na przykład.
2: Po co?
0: Czyż zamknięte jeszcze, nie? A stacje będą znowu otwarte.
2: My powróżymy, co tam z tego wychodzi. Co to znaczy w ogóle? Spróbuję się zastanowić i to rozkminić.
1: Messenger
0: zakupów.
1: RMF Max jest dla was cały czas dostępny. Napisz, po co byłeś w sklepie. Piękny pan, my powróżyć.

0: Ale tak z rana w sklepie nie mówcie. To Shakira, Burna Boy, Daj Daj, 6:06.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jak daj, to za pieniążki można.
0: Za pieniążki, oczywiście, piękny kawalerze. Piszecie do nas, co tam już kupiliście w sklepie, co kupiliście w sklepie wczoraj. Słyszymy, że niektóre sklepy są już otwarte, te na przykład z paletami między półkami. I stały zestaw Darek kupuje, kefir i jakaś drożdżówa. No, to wróży nam przede wszystkim dobry poranek.
4: Zdecydowanie, energię na cały dzień oraz zdrowie.
0: Ale Natalia poszła po piżamę i po masło.
3: To jest moje ulubione.
0: Ja nie wiem, co powiedzieć.
3: Ale jak to nie, no to widać, że po prostu nigdy nie polowałeś na piżamę z rana. To są naprawdę poważne zawody o poranku.
0: Chciałem, no z drugiej strony...
3: O 11 nic nie ma, o 16 to wiatr hula.
0: Ale jak masło, to się powodzi, nie?
3: A no tak.
4: Planujesz dwie rzeczy, poranek i masło. No.
0: I mamy jeszcze głosówkę od Pauliny.
5: Ja wczoraj wróciłam z urlopu. Lodówka była pusta, a zapragnęłam mieć ciągłość all inclusive, więc pojechałam na zakupy.
0: No, więc Paulina weszła do sklepu i powiedziała, wszystko.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I jeszcze, żeby ktoś za mnie robił to wszystko.
0: To jest właśnie robota all inclusive. Także jeżeli coś chcielibyście jeszcze napisać na Messengera RMF Max, no pewnie, że jest dla was otwarty. Piszcie, no, nagrywajcie głosówki, kochani. Po to tu jesteśmy.
3: Bardziej, że po 6:07 to już naprawdę dużo, wiele sklepów jest otwartych. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy od rana wykładali pieczywo na regały. Widziałam sama jadąc do pracy, także szapoba, że można nie tylko o tej porze pracować, ale też tak dobrze przy tej pracy wyglądać.

0: Lato na maksa!
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć, jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie.
2: 12 po 6.
1: Mówię na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale budzimy w tym poranku to Suga Babes na 6:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I teraz będzie małe zwierzątkowe w przedszkole w RMF.
4: Tak robi Jerzyk.
0: O Jerzu.
4: Jerz albinos, czyli cały biały, bielutki, białe kolce, biały nosek. Tuptał sobie, tuptał w sadzie w okolicach Mrągowa, na Mazurach oczywiście.
0: A, czyli on tam tupta nocą. Okej, to już wiem.
4: Z dwójką młodych. W pobliżu nie było matki, no ale tam przyjrzeli się temu bacznie obserwatorzy. Zaopiekowali się tymi jeżami.
3: Opiekujmy się zwierzętami.
4: Tak, jak biały jeż, no to co? Pewnie z białego stoku, nie?
0: Tak, no ale jak naprawdę biały, to pewnie szukał kebaba.
4: No tak.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
3: Dopiero teraz zrozumiałam.
0: One na kulcach noszą te kebaby, nie?
4: Tak,
0: no,
4: tak.
0: No, zamiast tak. Jabłek. W jabłka nie wierzcie.
4: Tak robisz.
3: Pół do 7:00.

0: Ed Sheeran rano to jak ulubiona bułka. Smakuje i brzmi. To jest RMF Max.
1: Już posmarowałem Edem chleb.
0: 1 minut do godziny 7.
1: Teraz czas, moi drodzy, żeby poruszać komórki mózgowe. Czas, żeby do nas napisać, bo zawsze możecie do nas pisać, a teraz jest do tego jeszcze super okazja, bo można zgarnąć letnie gadżety od RMF Max.
0: Yeah.
2: A jaka fajna jest zabawa. Jaką myśmy wymyślili zabawę.
1: O ludzie!
2: Jakbyście nam nagrali taką głosówkę na Messengera RMF Max, co wam kazał zrobić szef, a mimo to jesteście w pracy, ale rozumiecie, chodzi o takie rzeczy typu przyszedł i powiedział, możesz odpowiedzieć na maila?
1: No nie.
0: Bez przesady.
2: A ty łaskawie zostajesz zbawiać firmę.
1: Na przykład, czy możesz być we wszystkie dni w pracy? Albo od poniedziałku do piątku.
2: Skandal.
1: No naprawdę. Ja nie
0: wiem. Albo na przykład, czy mógłbyś do pracy przychodzić tak z 5 minut wcześniej?
2: Zamiast się spóźnić.
0: Tak.
1: Jak zwykle. Nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. Co takiego bohaterskiego musiałeś zrobić w pracy, a mimo w niej jesteś? Mimo to chciałem powiedzieć.
3: Reklama. Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Good morning. No właśnie, tak wam chcieliśmy powiedzieć też po angielsku, zamiast don't say goodbye. Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko. Pięknie mówię po angielsku, prawda?
1: Tak, siemano ekipa. Tak wam gramy, tak się z wami witamy. Tak jest poranek, tak jest wstawaj, nie udawaj. Mamy też zabawę.
0: Mamy też bohaterów w pracy tak naprawdę, którzy musieli coś bohaterskiego zrobić w pracy.
1: A mimo to wytrzymują.
0: Na przykład Krzychu.
2: Wyobraźcie sobie, że przychodzę w poniedziałek do pracy, a szef mi mówi, że już jest po weekendzie.
3: Nie.
2: Że bierzemy się do roboty.
3: Nie.
0: Co?
2: No jak tak można?
0: No właśnie. To jest skandal.
3: Można cię zgłosić w ogóle?
0: I Krzychu w ogóle trzyma na barkach całą tę firmę, chciałem powiedzieć. Do tego jest jeszcze Klaudia.
4: Kazali przychodzić 3 razy w tygodniu do biura?
0: Nie, 3 razy.
4: Przychodzę raz.
0: O!
4: I nadal pracuję. Pozdrawiam.
1: Bohaterstwo.
0: Ma nie jedno imię. No i właśnie tak trzeba pracować.
5: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
3: Inspirujemy, no. Można być pracownikiem roku, a robić mało. Da się, no.
1: Gratulacje, że dajecie radę, że dźwigacie tę robotę.
0: Pamiętaj, w pracy daj z siebie całe 30%.

0: 6.56 w RMF Max. Krzychu do nas napisał właśnie: uwielbiam was.
1: Dziękujemy z wzajemnością.
0: Bardzo miło.
1: No to teraz dla wszystkich, którzy lubią RMF Max, mamy też najlepszy na świecie flash i prognozę pogody. Wszystko dla was. Punktualnie o 7.
0: Możecie pisać, nas lubicie. Śmiało.
1: Nie
0: obrazimy się, nie obrazimy.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej, a filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: telewizji A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Siódma w RMF Maxa to oznacza garść najświeższych informacji w skrócie. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. Może być ciężki poranek dla kierowców korzystających z krajowej 92 na Mazowszu. Od najnowszego raportu z dróg zatem zaczynamy. W miejscowości Nowe Iganie na odcinku Kałuszyn-Siedlce osobówka zderzyła się z ciężarówką. Są ranni, a trasa jest zablokowana. Uwaga na oszustów. Znaleźli sobie nowy sposób, żeby oskubać nas z wrażliwych danych. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem w sieci, uczula, że zawierają one link, który przekierowuje na stronę potrzebującą się pod e-Urząd Skarbowy.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Na poza granicami naszego kraju wciąż niespokojnie. Amerykańskie wojsko informuje, że rozpoczęło kolejne ataki na Iran. Wcześniej zapowiedział je prezydent USA Donald Trump. Media w Iranie podają, że eksplozje słychać było na południu kraju. Tej nocy także Rosja przeprowadziła atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiwijskim. Trafione zostały dwa magazyny. No i zanim o sporcie, no to jeszcze ruszyliśmy na letnie zakupy i okazuje się, że to już końcówka sezonu na truskawki. Jeżeli jesteście fanami tych owoców, to chyba warto się trochę pospieszyć.
3: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień następny i na pewno będzie koniec.
4: Owoców mało już?
3: Strasznie mało. Albo w marcu, albo słońce przepaliło, albo też spadł kurcze i zgniły i tyle, nie?
4: Trzeba się spieszyć.
3: Tak.
4: Teraz ile za kilogram?
3: 18, 20 zł.
4: I te ceny raczej już będą rosły.
3: Oczywiście.
4: Szybko jeść.
3: Oczywiście, że tak.
2: Usłyszał na targowisku Dominik Smaga. Na wieczorem prezentacja Lewego w Chicago Fire.
5: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
6: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
2: Więcej oczywiście w mistrzowskim fleszu sportowym, na który serdecznie zapraszamy już lada chwila. Natomiast później prognoza pogody szczegółowa dla całej Polski. Po dniu przerwy powrót mundialowych emocji. Dziś o 21.00 starcie Francji z Hiszpanią, a w środę Argentyny z Anglią. A tuż przed półfinałem o 20.30 oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. W krótkiej wypowiedzi dla ambasady amerykańskiej w Polsce Lewy zapowiada:
6: kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
2: Tuż przed prezentacją Lewy odbędzie pierwszy trening, a jego debiut w Fire może nastąpić w nocy z czwartku na piątek w spotkaniu z Vancouver Whitecaps. Iga Świątek notuje spadek w światowym rankingu tenisistek. Zajmowała 3. miejsce, a po tym jak odpadła z Wimbledonu jest na 8. Umiarkowane i duże zachmurzenie dziś w całym kraju. Może oczywiście gdzieś tam pojawią się jakieś przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwięcej będzie ich na północy i na zachodzie Polski. Natomiast reszta musi się mierzyć z opadami i przydadzą się te parasole do końca dnia. Do 21 stopni w Gdańsku, 22 kreski zobaczymy w Kołobrzegu, 24 to Suwałki, 25 w Warszawie, do 26 najwięcej Kraków, Rzeszów, Katowice. A od czwartku prawie wszędzie gorąco.
0: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Hity na Maxa.
7: Dostaliśmy od was tyle wiadomości, że wow. Czuję się, jakbyśmy mieli wszyscy we trójkę dzisiaj urodziny. Takich miłych wiadomości, że fajnie jesteście, że nas lubicie.
8: 100 lat.
9: A wiadomość dla was jest taka, że to jest poranek w RMF Max. Wy jesteście super.
8: I dobrze, że jesteście z nami. To jest Wstawaj, nie udawaj w składzie Filip Kliber,
7: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek.
7: Dzień dobry.
8: A teraz inna trójka: Gips, Kukon i Jonatan.
7: 4 po 7.

0: Po co ci kawa, jak jest RMF Max, Kungs Galaxy i 10 po siódmej.
1: Ja tam lubię kawę, ale dobra.
0: Ale nie, no dobra, jeżeli lubisz kawę, to
2: ale
0: sobie
2: można?
0: Możesz się napić.
2: Znaczy,
0: można,
1: można. No, bo tak zasugerowałeś. Jedno i drugie pasuje, super.
0: Po co mam wybierać?
2: Na plażę idziemy teraz, zapraszam. Okay. We Włoszech, słuchajcie, wprowadzili na plażach zakaz jedzenia własnych kanapek.
0: Mamma mia.
2: Więc jak już idziemy na plażę, to trzeba sobie zapłacić za leżak, za parasol i jeszcze za jedzenie, które trzeba tam na tej plaży kupić. Swojego wnosić nie można. Niektórzy piszą, że zabierane posiłki ze sobą szkodzą wizerunkowi plaży.
1: Tak. To oni po prostu nie rozumieją, że wystarczy to spakować w karton po pizzy i już nie szkodzisz wizerunkowi Włoch.
0: Tak, ale też przy okazji jak... ale jak weźmiesz sobie maczę i ramen albo jagodziankę za dwie dyszki z rzemieślnicy, tak, to przejdzie od razu.
2: No, ekskluzywnie no, od razu.
1: Poza tym oni nas w ogóle nie znają, na co nas stać. Przecież po to się buduje parawany.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: I nie widać.
2: Łakocie, kanapki z jajkiem.
1: Nakryj się kołdrą i jedz pod spodem.
0: Tylko nogi schowaj.
2: 11 po 7.

0: Dracula już nie wstanie, ale ty możesz. 16 minut po godzinie 7.
1: To jest nowość w RMF.

0: Brzmi trochę jak ekspres do kawy, trochę jak hit lata. Nowy Axwell w RMF Max, 20 minut po godzinie 7.
1: W Barcelonie okazuje się, że nie można jeszcze kupić koszulek z napisem Lewandowski. No nie wiem, FC Barcelona, tak, FC Barcelona postanowiła, tak, nie, już nie będziemy sprzedawać takich koszulek.
2: A nie, to nie, że już się skończyły, ja mam, wiem skąd, dlatego, że wszystkie wykupili do Chicago i przecież teraz
1: na pewno, no tak. No.
0: Ale co, to jest tak, że Lewandowski już nie gra w Barcelonie, czyli już nie sprzedajemy tam po prostu, chłop, nie, tak. No powinni marketingu uczyć się od Wadowic naszych, prawda?
1: Tak, ale wiecie, bo to może być tak, że stare koszulki po prostu jako piżamy teraz sprzedają, nie? Wiadomo, cykl życia koszulki musi zostać zachowany.

0: wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! I'm on fireball.

0: dance.
1: A no, no, no i teraz też o takich dzieciaczkach właśnie będzie. W pół do ósmej w RMF Max.
2: Nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: O naszych aniołkach, bo słuchajcie, od września dzieci będą mieć więcej ruchu w szkole, jak się okazuje. I to nie tylko będzie na WF-ie. Szkoła będzie miała zachęcać do takiej spontaniczności aktywności, takie krótkie ćwiczenia, coś pomiędzy lekcjami, ruch na świeżym powietrzu. Najważniejsze, żeby to było właśnie między lekcjami,
1: nie? A nie, że tylko na WF-ie.
4: Tak, no dokładnie, no.
1: Kiedyś za naszych czasów to nauczyciele krzyczeli, jak się biegało po korytarzu, ale był ruch, był.
4: A był, no, no. A był. Tak,
1: Małysz, bardzo proszę, Świątek, Maja Chwalińska, to nie są przypadki. Oni już wtedy trenowali, oni robili formę.
5: Tak, tak. I to bardzo sprytne, nie? Bo nie da się wypisać dziecku zwolnienia z ćwiczenia na przerwie.
4: Wystarczy dzieciom zabronić ruszania się i to same zaczną biegać, nie?
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nie biegamy, nie biegamy tutaj.
5: I wtedy biegamy właśnie.
4: Matka, ja się poczułem jak w szkole, naprawdę. Typ running. Trzeba tylko odpalić na pewno Garmina, nie? Teddy Swims, Mr. Nowy Doll, 7.31 w RMF Max.
1: Garmin to na komunie dopiero, no.

0: od samego rana. Najlepsze bęgery do samego wieczora. Ale Farben i Body Talk na 7.40 w RMF Max. I to jest, moi kochani, moment, żeby teraz napisać do radia. Napiszcie do radia.
1: Ale
0: zabawa.
2: Doskonale. Wyślijcie nam głosóweczkę na Messengera RMF Max. Zwłaszcza jak tego nigdy nie robiliście. Słuchajcie, naprawdę ci, którzy są pierwszy raz, to liczymy razy 6 radość z tego.
1: No bo my byśmy chcieli was bardzo poznać. Bardzo. I najlepiej od tej domowej strony. Ja jestem tej strony naszych słuchaczy mega ciekawa.
0: Jaki jest u was w domu podział obowiązków? Co robi on, co robi ona, co robią oni, one? Napiszcie nam. I najlepiej nagrajcie głosówkę.
2: Bo jest 7.40, pewnie wychodzisz ze śmieciami albo akurat skończyłeś myć gary.
0: I zawsze to robisz.
2: Tak. Co robisz ty w domu, a co robią inni? Żona, dzieciaki, mąż.
0: Głosówka na Messenger RMF Max.
3: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Bo w Media Expert taniej.
6: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
7: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Co to jest za nuta o poranku? Mikołaj Józef i Trips w RMF Max 11 przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: W sumie widzę, że jesteście trochę zdziwieni, że ja tyle sprzątam, ale muszę wam powiedzieć, że tak, że ja bardzo dużo sprzątam i to jest nasz podział obowiązków w domu. Ja sprzątam, a żona robi całą resztę, nie?
4: Mogę wpaść pobrudzić? Potrzebujecie kogoś takiego?
3: Jak mi ukruszysz na przykład fotel w samochodzie, to cię, no wiadomo co.
0: W naszym studiu to też jest taki podział obowiązków. Filip sprząta po prostu.
3: Ja wszystko robię.
4: Pytaliśmy was, jakie są wasze obowiązki rano, domowe, takie, które wy robicie, jak się tym podzieliliście na chacie. No, są różne odpowiedzi.
3: Różne. Są różne, od Moniki na przykład.
5: Chłopak nie ma sobie równych w myciu okien i kabiny prysznicowej.
3: Oj tak.
4: To chwal go, to będzie tak robił. To jest.
3: I cały czas tak będzie robił, nie przestawał będzie. Jeszcze mamy od Adama.
6: U nas w domu podział obowiązków jest następujący. Moja żona wstaje i emanuje pięknym, a ja ochoczo przyjmuję całą resztę obowiązków.
4: O! A jak jest u was? Dajcie znać głosóweczką na Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Można cały czas nagrywać głosówki. Messenger jest do waszej dyspozycji. Jest 9 minut do godziny 8, a tu już Swedish House Mafia wjeżdża. Wait so long.

0: 5 minut do godziny 8. Nasz podział obowiązków w studiu jest znany, czyli flash, pogoda aktualnie o 8.
1: Ja zapowiadam tak flash. Ja będę flash.
0: To ty zapowiedz, dobra?
1: Będzie flash.
2: Pogoda.
0: A ja mówię, że będzie sport. Także zostańcie z RMF Max za 4:08.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
6: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
7: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
5: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. The hits
10: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
11: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
13: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
14: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
15: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Minęła ósma w RMF Maxa, to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam na flash. Kierowców z S7 w Świętokrzyskiem o poranku czekają utrudnienia. W Jędrzejowie na trasie zapaliła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Krakowa została zablokowana. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 10 województw. Zagrzmi, popada i powieje m.in. w Lubuskiem, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Śląskiem, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu. Podczas burz wiatr może się rozpędzić do 70 km na godzinę. A o trzeciej z czwartku na piątek amerykański prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do narodu. Biały Dom na razie nie ujawnił tematu przemówienia. Eksperci twierdzą jednak, że może ono dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. O 22 czasu polskiego siły USA mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu.
3: Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem.
2: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Tymczasem dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormus. Uniwersytety wkrótce ogłoszą listę przyjętych na studia. My dziś pytamy słuchaczy, czy wyższe wykształcenie przekłada się na wyższe zarobki.
4: Może mieć wpływ?
5: Wydaje mi się, że nie. To zależy od człowieka i bez wykształcenia też niektórzy są bardziej ogarnięci niż z wykształceniem, o tak.
4: Znaczy może w jakichś szpitalach i ten jak widać, no to tak.
2: Byli mieszkańcy stolicy, a my mamy sygnał dosłownie sprzed chwili z krajowej 52. To jest odcinek Wadowice Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Klecza Dolna w Małopolsce. Ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy. Droga jest zablokowana, a dla osobówek wytyczono objazd drogami lokalnymi. Teraz czas na mistrzowski flesz sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: O 21:00 w Teksasie pierwszy półfinałowy pojedynek piłkarskich mistrzostw świata, starcia Hiszpania-Francja. Faworytem według wielu ekspertów trójkolorowi.
6: Jak dobrze wygląda ich ofensywa, bo tam jednak każdy dojechał. Lamine Yamal na razie nie, a we Francji Mbappé, Olise, Dembele, Barcola, Due. To moglibyśmy jeszcze wymieniać, prawda? No i druga linia z Rabiot.
2: Mówił były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Sędzią VAR w spotkaniu Francji z Hiszpanią będzie Tomasz Kwiatkowski. W środę spotkanie Argentyna Anglia. A w zimowych igrzyskach olimpijskich więcej kobiet niż mężczyzn będą mieć o jedną konkurencję więcej. Rywalizacja odbędzie się w 2030 roku w Alpach Francuskich.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: No cóż, dziś jest spora szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia w ciągu dnia, ale będzie też sporo chmur i te chmury przyniosą opady deszczu, może też zagrzmieć, może silniej powiać. Natomiast na termometrach 21 stopni w Gdańsku, 22 kreski Kołobrzeg, do 25 w Warszawie zobaczymy i 26 najwięcej w Opolu, w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Natomiast jeśli chodzi o kolejne dni, no to mamy dla Was bardzo dobre informacje, jeżeli tęskniliście za upałami, bo od czwartku nawet 30 stopni.
0: RMF Max.
7: 30 stopni od czwartku?
1: A gdzie można zgłosić, że nie tęskniliśmy za upałami, przepraszam.
7: Ale se napiorę prania, se porozwieszam.
8: Ale będzie szło fajnie, ale będę patrzył o ludzie.
1: A jak będzie to pachniało?
8: W końcu w domu. Wiktor Waligura i cztery pory roku na 4 minuty po godzinie 8. Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber.
1: Dzień dobry, Karola Kowalska.
7: Dzień dobry, Mateusz Marek.
8: To ten, co pierze jakby co.

0: kto robi dyskotekę o poranku? Na RMF Max, wiadomo. Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuszko. Mega numer od Florida i Davida Getty, 12 minut po godzinie 8.
1: No i jest afera, słuchajcie, śledzimy je dla was, żebyście wiedzieli, co się dzieje. W żaganiu pani zapłaciła 500-złotowym banknotem, ale fałszywym, takim pewnie z jakiejś gry, i był na nim napis suwenir.
2: Suwenir, tak? No.
1: Ale pani wydała jej 470 zł, już chyba normalnych pieniążków.
3: Matko, ale że ona nie pomyślała, że jak jest suwenir, to musi być jakaś waluta obca, nie? To jest w ogóle, ja nie wiem, jak tak można było.
0: Nie, no suwenir to prezent, oznacza, wiadomo, trzeba szybko wydać, najlepiej na jakieś głupoty, no.
3: I to jest tak jak w realu, nie? Wygląda zatrzymanie się na polu, idziesz do więzienia.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: Ale kto normalny widział na żywo 500?
0: No właśnie, można się pomylić. Halo, przepraszam. Gdzie tu się odwołuję od tej decyzji? 13:30.
3: A jak wygląda?

0: Ale tu jest moc, ale tu jest energia, to jest Lumix i Self-Aware we Wstawaj Nie Udawaj. Jest 8:21. A my idziemy w Tatry. Tak, zakładamy wygodne buty. No wiadomo, no Karola jak zwykle.
1: To z tego powodu, że teraz odradza się taki piesek, który sobie wędrował po wysokich Tatrach.
0: No.
1: I on musiał przejść co najmniej 140 kilometrów się tam przedreptać. No wiem, ale on tam sobie chyba hasał, bawił się dobrze. Poza tym jest też jego brat tam, drugi piesek.
2: No, super.
1: Razem sobie tam...
2: Dwa pieski w górę.
1: Wiem.
2: Super.
0: Czyli on musiał tam po prostu chodzić, bo on tak lubi chodzić.
1: Tak, tak, bo to był taki pierwszy pies, który nie jeździł koleją, tylko bujał się po Tatrach.
0: Ale on już jest teraz taki znany, że jak chcesz sobie z nim zrobić zdjęcie w tych Tatrach, aha, to pewnie musisz te dwie dychy zapłacić, nie?
1: Pierwszy pies w stroju misia.
2: No właśnie, miś płacze na kropówkach.

0: swoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.

0: Roześmiany samochód od samego rana to dzięki RMF Max. Danny i If Only You na 30 minut po 8.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i teraz pora na fundamentalne pytanie o tej porze. To pytanie o śniadanie. Rozkminka dzisiaj, sami się zastanówcie. Bardziej ketchup czy bardziej majonez? Co majonez. Do śniadania?
0: Ja myślę, że jednak bardziej ketchup, wiecie.
3: Majonez.
2: No to poprosimy może jakiegoś znaną osobę, żeby nam pomogła.
0: Taki, który je? Taki, który je? Może Robert Durnejka?
2: Fajny pomysł. To słuchacze poranka zasługują w RMF Max na gościa w postaci Roberta Durnejki.
3: Zasługują na wszystko, co
2: totalnie.
3: Najlepsze.
2: Więc my
3: jeszcze
2: po prostu...
3: oblane majonezem.
0: Akurat teraz mówiliście, więc ja wykręciłem numer, więc dzwonimy do Roberta Durnejki.
4: Halo,
3: cześć, tutaj RMF Max i pytanie o śniadanie. I nasze pytanie na dzień dobry jest takie. Co wolisz na śniadanie? Ketchup? Czy majonez?
4: No witam. No, ani ketchup, ani majonez. Tylko porządne jajka i stejka. Ziemniaki jeszcze.
3: Jest!
2: No tak, my się pytamy, czy dzik wchodzi do rzeki. A wiadomo, że dzik wchodzi do rzeki.
4: No nie. No słuchajcie, tutaj z tym śniadaniem to jest tak, że dużo ludzi bardzo nie docenia i je jakieś kanapeczki rano. A tu moim zdaniem śniadanie to jest najważniejszy posiłek dnia. To musi być od razu załadowane. Oczywiście porządne jedzenie, nie jakieś tam małe kanapeczki, bo ty nie pociągniesz. Czy rano jedziesz z pustym zbiornikiem, samochodem do pracy? No nie.
3: No,
2: a ciągle samochód je drożej niż ty.
3: No, tak.
0: No właśnie, teraz wyrzucasz 2 litry dieselka i 14 zł.
3: A
0: no,
3: jak
0: kochani,
3: nie nakarmisz samochodu, to co?
0: To wtedy samochód będzie głodny, będzie marudny, będzie skręcał w drugą stronę.
3: Przestanie się odzywać.
0: To twoja wina jest.

0: Kochani, za nami naprawdę świetna piosenka. Łapapa ti ti ti. Topi Becky G, sorry papi.
1: Uwielbiamy te challenge między sobą.
0: Przemocny numer, przemocny no.
1: Mateuka akurat to zakład przegrał, więc musiał w ten sposób o piosence powiedzieć.
0: To jest Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max i wasza poranna ekipa. I mordeczki, słuchajcie, ziomeczki. Wyślijcie nam głoskówkę na RMF Max, na Messengera. Jak zmieniliście świat na lepsze, no.
2: No bo szukamy super bohatera i takiego super bohatera. Obiecuję, że znajdziemy jeszcze przed godziną 9 i wręczymy w ogóle order super słuchacza RMF Max, także jest to co
0: walczyć. Ale proste rzeczy. Może wniosłeś komuś zakupy.
3: Albo
0: może
3: przytrzymałeś windę.
0: Tak,
3: no, na przykład.
0: Może wpuściłeś na pas samochodem.
2: Krótko mówiąc, jak zmieniłaś ostatnio świat na lepsze. Małym gestem.
3: Głosówka na Messenger RMF Max. RMF Max.
4: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cymbs, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
13: I po reklamie.

0: biodra same się bujają. To Mi Chico, jest 8:47 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Szybkie pytanie od razu. Czego chcecie mieć 900?
0: Co? Lat.
3: Proszę.
0: Co? Filip. Ja chcę mieć 900 lat.
3: Nie można mieć 900 to... lat.
0: Ale ja chcę.
4: Nie a ja nie chcę. Ja chcę mieć 15 tysięcy złotych. Da się to jakoś połączyć?
0: Ale ja chcę 15 tysięcy lat w takim razie.
4: Słuchajcie, z Filipem sobie to wyjaśnimy, natomiast dla was jest taka opcja, że możecie zgarnąć 15 tysięcy złotych. Naprawdę, jeszcze dzisiaj będzie przed wami taka szansa, a my tę szansę teraz możemy pomnożyć razy 900.
3: Więc jak chcesz 15 tysięcy złotych, to możesz je mieć, a my jeszcze dołożymy ci 900 szans na to, żeby te pieniądze zgarnąć. Czyli hasło Max SMS-em teraz pod 7327 za 369. Dlaczego? Dlatego, że za 10 minut tą rundę zamykamy, kończymy i nie będzie niczego.
4: Ta zabawa nazywa się Casa de Palma.
0: 900 lat mieć nie możesz, jak się dowiedziałem, ale za to 900 szans na to, żeby wygrać 15 tysięcy złotych, już możesz mieć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No to jeszcze raz, bo pytacie 7327 albo rmfmax.pl, tutaj też można się zgłosić.

0: Najlepsze nuty od samego rana tylko w RMF Max. 6 do 9. A przed nami...
1: Pytaliśmy was o dobre uczynki. Tak to można z grubsza powiedzieć. Czyli jak zmieniliście świat na lepsze.
2: Mamy samych super bohaterów w naszej ekipie.
0: Totalnie.
2: RMF Max. To chcemy powiedzieć, bo na przykład robicie takie rzeczy.
3: Jak jest na przystanku jakaś sąsiadka, czy nawet nieznajoma, podjeżdżam, zabieram i jadę na górkę.
2: Brawo, no, brawo. Super. Tylko na górkę, ale i tak to się chwali.
0: No,
2: dziękujemy.
0: Tak.
4: Ja ostatnio przyznałem teściowej rację i nawet nie kłamałem.
2: Łaski nie robisz, jakby nie było, nie?
5: Pokiwałam panu, który wywozi śmieci, a że pracuje z małymi dziećmi i często mi na spacerku śpią, więc pan teraz, co przejeżdża koło mnie, to trąbi i mi kiwa.
0: Niech się nauczy tym klaksonem wytrambiać na przykład jakąś kołysankę.
2: O, bardzo dobrze.
0: To może.
2: Ale miło.
6: Była bardzo duża kolejka, no i... Więc ja stwierdziłem, że wyjdę przed szereg i krzyknę, czy można drugą kasę. No to ludzie zaczęli bić brawo.
0: Brawo!
2: Tak, a kierowca autobusu zatrzymał się i tańczył poloneza. Tak było, tak było.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
12: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
14: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
15: Citroen.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
21: I po reklamie.

0: plaży
1: z ekipą. Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Słuchajcie, RMF Max, jest 9:00. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na flash i pogodę. Cena ropy znów w górę. Światowe rynki reagują na zapowiedź prezydenta Stanów Donalda Trumpa o przywróceniu blokady morskiej Iranu. Baryłka ropy Brent stoi po $84.
6: Poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
7: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
6: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu.
5: Tyle Igor Skrzypek. O poranku w RMF Max alert z IMGW. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami w 10 województwach. Najmocniej może popadać w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. To wydarzenie odbędzie się dopiero jesienią, ale władze Białegostoku i regionu zapraszają na nie już teraz. 4 listopada odbędzie się Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej. Do stolicy Podlasia przyjadą przedstawiciele Unii, administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz biznesu, aby wspólnie wypracować rozwiązania dla nowej polityki spójności Unii Europejskiej i wzmocnienia wschodniej flanki Europy. Wybierasz się na egzotyczne wakacje. We fleszu o 9:00 cenna rada z Krajowej Administracji Skarbowej.
8: Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik dla turystów, co zrobić, żeby te wymarzone wakacje przebiegły bez problemów. A jakie to mogą być problemy? No problemy mogą się pojawić wtedy, kiedy zdecydujemy się kupić pamiątkę, która może nam przyprawić kłopotów. Mówię tutaj między innymi o pamiątkach wykonanych z zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt bądź też roślin.
5: Mówi Maciej Czarnecki z podlaskiej KAS. Teraz pogoda.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Polska pogodowo będzie dziś podzielona. Północ z ładną i słoneczną pogodą. Południe z mocnymi opadami deszczu, burzami i porywistym wiatrem. Najmocniej może padać w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu lubuskiego i świętokrzyskiego. Na termometrach dziś od 20 stopni w Gdańsku do 28 w Katowicach i Rzeszowie. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest stabilne, a biometr niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: RMS Max, hity na maksa.
11: 3 minuty po godzinie 9:00. Jeżeli nie chcecie, żeby się poranek skończył, to musicie wejść na naszego TikToka teraz.
12: Zapraszamy.
13: Filip, ja jeszcze nie chcę kończyć.
14: Tak, nie musimy. Jest poranek po poranku.
11: Tak, dokładnie.
13: Czekamy na was na TikToku.
11: Także kto chce do nas bić, kto chce się jeszcze z nami pobawić, niech wbija na naszego live'a na TikToku. Tam za chwilę się pojawimy, tam będzie można nas nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć.
12: No to do zobaczenia i do usłyszenia jutro.

0: To się chyba nazywa białe tango, prawda? Jak kobieta prosi do tańca. Bledka zaprosiła nas wszystkich, więc nie wypada odmówić. Tańczcie z nami w RMF Max latem do 13.
1: Tam był taki tryb rozkazujący, bo tam nie było proszę, tylko tam było tańcz, tańcz. Także proszę się słuchać radia, bo to są naprawdę dobre przepisy na dobry wtorek, ja nie zwłaszcza.
0: Chcę, no. Nie chcę powiedzieć, że macie tańczyć, jak wam zagramy.
1: Nie, nie, nie. Feel free, ale można na pewno dzisiaj, po pierwsze, wygrać u nas duże pieniądze, wejście na festiwal i do tego jeszcze, no właśnie, będzie cała masa hitów. Można też tańczyć totalnie jak chcecie.
0: Anka Fiołas do 13 w RMF Max. Zapraszamy. RMF Max.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co? To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
17: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: I po reklamie.
19: Jak pełna odkrętka.
20: Jak długi dzień pełen słońca.
19: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
21: RMF Max. Lato na Maxa.

0: ten numer swoje lata, ale działa jak w dniu premiery. La Rove, RMF Max. Co tu się wydarzyło? Cała Polska robi wielkie oczy. Michał Wiśniewski i Mandaryna. Potwierdzone info. Znowu razem po ponad 20 latach.
1: Niby nikt nie pytał, ale jednak są tacy, którzy czekali. Zwłaszcza ci, którzy jakoś tam z sentymentem odnoszą się do byłych miłości. No.
0: Ostatnim razem, gdy oni byli razem, Robert Lewandowski grał dla Znicza Pruszków.
1: No, teraz wylądował w Chicago, więc zobacz, gdzie oni muszą być z tym związkiem.
0: Podoba mi się forma, w jaki światło dzienne ujrzała ta informacja, bo piąta żona poinformowała, że Michał wrócił do drugiej żony i jeśli weźmie z nią ślub, to będzie jego 10. wesele z 6. żoną, która jednocześnie była jego drugą małżonką.
1: To jest quite complicated, powiem ci, już się pogubiłam.
0: To jest zadanie na maturę z matmy na przyszły rok.
1: Rozszerzoną.
0: Max. Rozszerzoną.
1: Żoną, dopiero dokładnie. Złapałem. Ładnie.

0: Vidgeta razem z Bibi Rexą robią klimat, choć to o smutnych dziewczynach piosenka, więc teraz będziemy je pocieszać. I to kuracją z kokosa. Zresztą, panowie, wy też możecie być zainteresowani, bo tam w środku i 15 tysięcy na jakiś przyjemny wyjeździk, i maszyny do lodów, i soundbary JBL.
1: 15 tysięcy nawet jest w środku, a za to można złapać chill w spa na tydzień, zabierając koleżanki, prawda?
0: Więc wy wyobraźcie sobie sytuację, kiedy po południu dzwoni do was RMF Max, wy mówicie, którą palmę mamy potrząsnąć, a potem już tylko...
1: To, co z palmy spadnie, jest twoje. Wejdź do zabawy na rmfmax.pl.
0: Dodam jeszcze tylko, że na stronie można złapać bonusy. rmfmax.pl, tam wskakujcie, a u nas zaraz Dinoro.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Należaku!
11: Całą paczką!
10: Na luzie!
9: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
12: RMF Max! Lato na maksa!
10: Lato na maksa! If you love me, let me heal.
13: Polska pogodowo będzie dziś podzielona. Północ z ładną i słoneczną pogodą. Południe z mocnymi opadami deszczu, burzami i porywistym wiatrem. Najmocniej może padać w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu lubuskiego i świętokrzyskiego. Na termometrach dziś od 20 stopni w Gdańsku do 28 w Katowicach i Rzeszowie. No to jeszcze rzut oka na barometr. Ciśnienie jest stabilne, a biometr niekorzystny.
9: RMF Max.
12: RMF Max.
9: RMF Max.

0: Zara Larsson w RMF Max. Niedawno koncertowała w Polsce. Tańczył z nią fan na scenie. Pan Piotr. Mówię pan, bo pan jest również radnym z Kolina, jak się okazało, więc słuchajcie, no nieważne co robicie w życiu prywatnym, zawodowym, ale wytańczyć na festiwalu to lubi każdy.
1: No i teraz sobie wyobraźcie, że tańczycie na Strefie 57 i to już 18 lipca.
0: Mamy bilety na scenie Rojek, Kuban Nosowska, Igo i Cortez, Przytkowice pod Krakowem. No to teraz najważniejsze. Jak te bilety możecie od nas zabrać?
1: Wyobraźcie sobie, że jest już poniedziałek po tym weekendzie, kiedy jest Strefa 57 i wysyłacie nam głosówkę taką z przyszłości dzisiaj. Jak było na festiwalu?
0: O.
1: Nagrywacie już tak, jakbyście nagrywali nam się de facto w poniedziałek.
0: Po fakcie.
1: Dokładnie. I oczywiście osoba, która najlepiej użyła tej wejściówki, będzie mogła ją zgarnąć.
0: Głosówki zbieramy od teraz na naszym maksymalnym messengerze.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Wtorek pogodowo może być kapryśny. Północna część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i bez opadów. Reszta kraju to pogodowy miks. W pasie od Gorzowa aż po Zamość spodziewamy się burz, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Mamy alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przed nami ciepły dzień z temperaturą od 20 stopni w Gdańsku i Koszalinie do maksymalnie 28 w Katowicach. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Dzień dobry, witamy w Zwierzogrodzie. Minęła 10:00, dzisiaj zwierzęcy wtorek, bo mamy dzień rekina i dzień szympansa. Nie wiem, do kogo mi bliżej.
4: Rekiny w pracy, szympansy na urlopie, jak dla mnie.
3: No tak. My trochę małpujemy w robocie, więc jesteśmy jednym i drugim. Ania Fioła, dbamy o dobry klimat latem w RMF Max.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: O tej porze dnia we wtorek. Jak cokolwiek trzeba topić, to lepiej w kubku kawy. Roxy i White 2115 w RMF Max.
1: Chociaż ciepła woda z cytrynką i solą też robi dobrze. Także
0: działa.
1: Tam a propos, działa.
0: Jak takie klasyki.
1: Mamy dla was perełkę, jak zawsze przed południem w RMF Max. No i jak czuć się dobrze, to przede wszystkim właśnie w jej towarzystwie. Trochę też o tym jest ta piosenka.
0: Legendarna Mary J. Blige i Dr. Dre. Numer, który został uznany za jeden z najważniejszych kawałków dekady przez magazyn The Rolling Stone. Róbcie głośniej.

0: Save My Love, Kygo i Kelly w RMF Max. Wspominaliśmy, że dzisiaj mamy dzień rekina i wy też możecie być rekinem w naszej zabawie Casa de Palma.
1: Coś się czai, coś będzie można złowić i co najważniejsze, to coś jest na wielki apetyt.
0: 1100 razy od teraz mnożymy każde zgłoszenie, więc wyobraźcie sobie, że wy to sobie tak bezpiecznie siedzicie na plaży,
1: tak
0: na
1: jest.
0: Ręczniczku, nic was nie gryzie, macie 15 tysięcy od RMF Max, bo takie pieniądze schowaliśmy w kokosach. Teraz tylko wykorzystajcie okazję, która właśnie do was nadpłynęła.
1: Lećcie na naszej fali i wysyłajcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. To teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy 1100 razy, więc kiwnąć paluszkiem wystarczy tylko raz.
0: Ale tylko 10 minut. Taki bonus jest aktywny. Nie ma na co czekać. 7327 SMS o treści Max.
2: RMS Max. Reklama.
3: Bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
4: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert taniej.
9: Znowu muszę się zająć windykacją.
10: To coś z indykiem?
9: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
10: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
11: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
14: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Jak długi dzień pełen słońca.
19: Jak impreza na plaży.
20: Jak noc w namiocie.
21: Tak brzmi lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato!

0: czas płynie przy nim fantastycznie. Prawie tak fantastycznie jak hit internetu, którym jest Pływająca krowa.
1: Słyszeliście, widzieliście filmik w sieci? Krowa topiła się w jeziorze Łebsko.
0: No, przede wszystkim najpierw płynęła spokojnie, ale potem potrzebni już byli strażacy.
1: Ja nie wiedziałem, że w ogóle krowy potrafią pływać.
0: Ja też nie, ale jak się okazuje, już prawie dopłynęła do ujścia rzeki Łeby i prawie znalazła się w morzu, więc niemalże solona już tam.
1: Prawie, bo krowę ostatecznie udało się uratować. Wiadomo, kto zgarnie nagrodę Fafika.
0: Chociaż to jest ta akcja strażaków z gatunku jak do tego doszło.
1: Nie wiem. A w ogóle, jakim stylem pływa krowa? Bo to mnie mega zaskakuje.
0: Tak jak patrzyłam na to nagranie, to jednak bardziej tak na pieska, nie? Że mogła zerknąć u kolegi z podwórka.
1: Krowlem? Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: A im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Well, well, welcome.
4: Jestem Cezary Pazura. I to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Na słowo.
12: Na metę.
13: Kamperem. Bez granic.
11: Na lody.
14: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Wtorek pogodowo może być kapryśny. Północna część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i bez opadów. Reszta kraju to pogodowy miks. W pasie od Gorzowa aż po Zamość spodziewamy się burz, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Mamy alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przed nami ciepły dzień z temperaturą od 20 stopni w Gdańsku i Koszalinie do maksymalnie 28 w Katowicach. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy.
18: RMF Max.
19: RMF Max.
18: RMF Max. And it goes.

0: Dawid pod siadło w RMF Max z hitem To co masz ty. To co mamy my za chwilę do kogoś pofrunie, bo to bilety na strefę 57. 18 lipca w Przytkowicach pod Krakowem wielkie gwiazdy na scenie.
1: Rojek, Kuba Nosowska, Igo, Cortez, no przy nich można się bawić fantastycznie. I teraz wy nagrywaliście nam na Messengerze RMF Max taką wiadomość z przyszłości, czyli byliście już na festiwalu i jak czujecie się w poniedziałek po festiwalu?
2: Potrzebuję kreplówki z elektrolitami, wózka inwalidzkiego, bo nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Gardło już w sumie też nie najlepiej. Ale niczego nie żałuję, niczego nie żałuję.
0: Nie wątpię, że tak właśnie będzie czuła się Asia po festiwalu Strefa 57, bo będzie warto być tam pod sceną.
1: My ci, Aśka, też nie żałujemy. Wygrywasz karnet na Strefę 57 na sobotę w Przytkowicach.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają Skoli.

0: RMF Max. The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Odpoczywamy dziś od upałów, ale nie odpoczywamy od burz i opadów deszczu. Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami w 10 województwach. Najmocniej może padać w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu lubuskiego i świętokrzyskiego. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej dziś na północy 20 stopni, najcieplej na południu 28. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Dzisiaj to taki pierwszy dzień wakacji prawdziwy.
4: Pierwszy?
3: Dla ósmoklasistów. Wczoraj poznali wyniki rekrutacji, więc dzisiaj można poczuć w końcu lato na maksa.
4: Z tym numerem na pewno. Anka i Fiałas, witajcie po 11:00. To Another i 54 Ultra.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już ostatnia.

0: Pukaj zliwką, ładują baterię, no w końcu to chce więcej. A może wy też chcielibyście więcej i dlatego postanowiliście tego lata zmienić robotę. No to mamy temat dla was.
1: Rekruterzy zdradzają, jaka jest najważniejsza rzecz, na którą zwracają uwagę podczas procesu rekrutacji. Nie wszystkim może się to spodobać.
0: No zostańcie po więcej, bo warto sobie pogadać o tym.
1: Zaraz wam zdradzimy.

0: chcesz czy nie chcesz. Przy tym kawałku każda komórka ciała tańczy. Tame Impala i Jenny w RMF Max.
1: To teraz odpowiedź na pytanie, na co zwracają uwagę rekruterzy, przyjmując ludzi do pracy. To może szokować, to może bulwersować, ale jest to masa ciała.
0: 80% rekruterów przyznało, że gdy ma do wyboru dwóch kandydatów o tych samych kwalifikacjach, to wybiera chudszego.
1: I ja cię kręcę.
0: Nieładnie, nieładnie.
1: XXI wiek. Proszę państwa, w naszej zabawie wygrać może każdy i każdy ma równe szanse i można się obłowić 15 tysiącami złotych.
0: Jak się bawić z RMF Max, to od razu na grubo i każdy to lubi, bo 15 tysięcy i nagrody rzeczowe schowaliśmy w kokosach. Wejdź do zabawy. Casa de Palma na rmfmax.pl. Tam czekają bonusy.

0: Ariana Grande. Działa jak pantenol po opalaniu. Ten delikatny jej głos koi emocje przed południem w RMF Max.
1: Na opalanko będzie szansa, choć owszem, w części kraju dzisiaj nawet grzmiało, więc można się znowu spodziewać tego, że najpierw ciepło, a potem deszcz. W szczegółach, jak to ma wyglądać tego popołudnia w okolicy, oczywiście zaraz sprawdzamy w prognozie. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowi. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Jak prawdziwy spontan.
13: Jak 2 tygodnie urlopu.
14: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Odpoczywamy dziś od upałów, ale nie odpoczywamy od burz i opadów deszczu. Mamy ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed nawałnicami w 10 województwach. Najmocniej może padać w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim oraz na południu lubuskiego i świętokrzyskiego. Jeśli chodzi o temperaturę, najchłodniej dziś na północy 20 stopni, najcieplej na południu 28. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy.
18: RMF Max.
19: RMF Max.
18: RMF Max.

0: Nic, tylko łokieć za okno wystawić i w drogę. 12 to 12 to są w RMF Max, a teraz trzymajcie mocno kierownicy, kierowcy, bo możecie doznać szoku. Zmienią się litery na tablicach rejestracyjnych. Już nie tak łatwo będzie skojarzyć, z jakiego regionu jest auto.
1: No, już koniec tego bawienia się na rejestrację.
0: Szczególnie jeżeli chodzi o nowo rejestrowane samochody. Na Dolnym Śląsku zamiast D na starcie będzie V. W Gdańsku na Pomorzu zamiast G, X. A w Wielkopolsce zamiast P, M.
1: Dopóki nie jesteśmy w O i E, to jeszcze mam wrażenie, że da się jakoś funkcjonować. RMF Max.
0: Zawsze marzyłem o dolnośląskiej rejestracji DJ.
1: O,
0: teraz
1: no
0: będzie
1: tak.
0: V, więc VJ.
1: No dobrze, no, żyjemy w kulturze obrazka. Jest nieźle jeszcze wciąż. Jest.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media Expert taniej masz.
3: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Czas na aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Parasole będą potrzebne w 10 województwach. Od rana ostrzegamy przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. A najmocniej może padać na Dolnym Śląsku, w Opolskim, Śląskiem, Małopolskim, a także na południu Lubuskiego i Świętokrzyskiego. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, niemęczące. Dziś od 20 stopni w Gdańsku do maksymalnie 28-29 w Warszawie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Niektórym właśnie skończyła się doba hotelowa.
1: RMF Max, hity na maksa.
5: Zawsze można wydłużyć.
6: Gramy w każdym razie wam hity all inclusive już w pierwszym kwadrancie. Gibbs, Kukon i Jonathan będzie też topik i Becky G na start.
5: Siema, tu Anka i Fioas.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ależ moc. Tripsy Nicolas. Mocny półfinał przed nami również na mundialu. Dzisiaj 21. Hiszpania, Francja. Pierwszy gwizdek, ale zanim gwizdek wybrzmi na boisku, to ktoś gwizdnie pod nosem pewnie, jak usłyszy, co my mamy dla was teraz.
1: Tak pod nosem gwizdnąć, to już naprawdę trzeba być zdolnym do wygrania 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma. I teraz runda bonusowa, którą chcemy tym gwizdkiem wystartować.
0: 10 minut najważniejsze, 10 minut najbliższych jest bardzo wyjątkowe. Jeden SMS teraz daje wam 870 szans na to, by dziś strącać kokosy z naszych palm, a w kokosach nagrody rzeczowej nawet 15 tysięcy. Jeden SMS wystarczy wysłać za 3,69 na 7327. Wpisujecie hasło max, a my mnożymy razy 870.
1: Teraz wysyłajcie hasło max na numer 7327. 10 minut mija szybko, a 15 tysięcy złotych można wydawać przez całe wakacje.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
13: I po reklamie.
14: Na rower.
15: Na koncert.
16: Na spacer.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.

0: Jak słyszę ten numer w głośnikach, to już w wyobraźni przenoszę się na plażę i tam jestem z tą mrożoną kawą. Delikatna bryza. Mm-hmm. No co? Kawa na owsianym, jak u Roberta Lewandowskiego. No przepraszam bardzo, a Robert właśnie wylądował
1: w Chicago.
0: W Chicago już zdjęcia sprzed hotelu się oczywiście pojawiły i oczekiwania kibiców natychmiast, żeby nie było. Robert, oczekujemy od ciebie gorącego sezonu, już zostało powiedziane.
1: Jest szansa, że 17 albo 19 lipca zadebiutuje, no bo dostał wizę pracowniczą.
0: A, no widzisz, chyba, to
1: że
0: ważne.
1: Chyba, że Donald Trump zmieni zdanie, bo u niego ta zmiana zdania to taka norma. Tak często zmienia zdanie, że chyba Melania jednak rządzi światem.
0: Yeah.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Od września dzieci będą mieć więcej ruchu w szkole, jak się okazuje. Szkoła będzie miała zachęcać do takiej spontaniczności aktywności. Takie krótkie ćwiczenia, coś pomiędzy lekcjami, ruch na świeżym powietrzu.
3: To bardzo sprytne, nie? Bo nie da się wypisać dziecku zwolnienia z ćwiczenia na przerwie.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.
13: Jak rozgrzana łąka.
14: Jak ognisko na działce.
13: Jak wypad nad wodę.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max.
17: Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
18: Czas na aktualne prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Parasole będą potrzebne w 10 województwach. Od rana ostrzegamy przed burzami, którym mogą towarzyszyć krótkie, ale za to intensywne opady deszczu. A najmocniej może padać na Dolnym Śląsku, w Opolskim, Śląskiem, Małopolskim, a także na południu Lubuskiego i Świętokrzyskiego. Wartości na termometrach bardzo przyjemne, niemęczące. Dziś od 20 stopni w Gdańsku do maksymalnie 28-29 w Warszawie.
19: RMF Max.
20: RMF Max.
19: RMF Max.

0: Ryszarda i wujek Blondyn. Eminem i Adam w
1: Blond siara, blond siara.
0: Na małe do widzenia, bo powolutku zbliżamy się do godziny 13. Zwalniamy miejsce za moment. Irek Jakubek przejmuje mikrofon.
1: Ale będzie się działo tutaj też.
0: Ja zawczasu chciałbym się wytłumaczyć. Jutro mogę mieć zdarty głos od kibicowania wieczorem.
1: No tak, ale bardziej Jamal czy bardziej Mbappé?
0: Ja.
1: Dobrze, Jamal. Będziemy o tym rozmawiać jutro po godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, dobrego lata. Zostańcie z RMF Max, Anka i Fioas.
0: I Bledka, na do widzenia, hejo!

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel.

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: I po reklamie.
6: Na słowo.
7: Na tarasie.
6: Na rybach.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Lato na maksa.
10: Lato na maksa!
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: W RMF Max sprawdzamy pogodę na wtorkowe popołudnie. Północna część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i bez opadów. Reszta kraju to już pogodowy miks. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Alerty dotyczą 10 województw. Wartości na termometrach przyjemne. Od 20 stopni w Gdańsku do maksymalnie 28 w Katowicach. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy. Ciśnienie stabilne, biometr na nie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Mam nadzieję, że za waszym oknem też jest tak dużo pogodowych, słonecznych przyjemności. A gdyby były jakieś pogodowe niedoskonałości, to spróbujemy je zatuszować waszymi ulubionymi hitami na maksa. Irek Jakówek. Witajcie po 13.

Chico, Chico, zdążyliśmy pokochać, a gdyby się okazało, że nie Chico, Chico, a cienko, na przykład z funduszami na wakacjach, to przychodzi RMF Max i mówi 15 tysięcy złotych. Dla kogo? Są chętni? No widzę przecież, że chętnie byście wygrali 15 tysięcy złotych, ale trzeba pomóc szczęściu. Ja pomagam, zorganizowałem najlepszy bonus tego popołudnia. Razy 1250. Teraz wszystko w twoich rękach. Zagraj o 15 tysięcy. Wyślij Max na 7327.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
8: I po reklamie.
9: Jak ognisko na działce.
10: Jak wieczór na rolkach.
11: Jak leżenie nad rzeką.
12: Tak brzmi lato. Na maksa.
13: Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: znowu powiesz, że...
1: Bardzo dziękujemy w imieniu wszystkich tych, którzy już zdążyli wpaść w sidła wakacyjnej miłości. To był Sobel, to jest RMF Max, to jest Lato na Maxa i nasze letnie plenerowe studio, w którym będzie się można napić dobrej wody. Made in Małopolska. Taki znak mają najlepsze wody pochodzące z południa naszego kraju. A jeżeli wy chcecie przy okazji odwiedzić Małopolskę, zdobyć 500 zł na zwiedzanie tego regionu i jeszcze zapas wody mineralnej Made in Małopolska, to koniecznie wchodźcie teraz na naszą stronę www.rmfmax.pl i tam wrzucacie w zakładce konkursowej wasze powody do picia wody. Te najbardziej przekonujące dostają 500 zł rmfmax.pl i tam wrzucacie w zakładce konkursowej wasze powody do picia wody.

0: też to czujecie, że dzisiaj w RMF Max za playlistę odpowiada DJ Chłodny Powiew i jego kolega Wiatraczek, bo pogoda wreszcie sobie przypomniała, że jest lato i to takie na maksa. Prognozy najświeższe już za moment. RMF Max.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. The
2: hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Na lody, na plażę, z ekipą.
12: Leżący.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
12: Lato na maksa!
14: W RMF Max sprawdzamy pogodę na wtorkowe popołudnie. Północna część kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym i bez opadów. Reszta kraju to już pogodowy miks. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami. Alerty dotyczą 10 województw. Wartości na termometrach przyjemne. Od 20 stopni w Gdańsku do maksymalnie 28 w Katowicach. Wiatr powieje słabo, momentami umiarkowanie z północy. Ciśnienie stabilne, biometr na nie.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
15: RMF Max.

To jest wakacyjny, idealny duet. Ona piękna, a on odpowiada za dobry urlopowy rytm. Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Sprawdzajcie niebo, zanim wyjdziecie na popołudniowy spacer. Alerty RCB ciągle przychodzą. Ina i Morenito. Spodoba się od pierwszego słyszenia.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
13: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Popołudnie wolno od opadów tylko na północy kraju i w centrum. Tam dziś najwięcej słońca i najmniej chmur. Reszta kraju to już pogodowy miszmasz. W pasie od Gorzowa aż po Zamość spodziewamy się burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Mamy alerty pierwszego i drugiego stopnia. Najcieplej dziś w Warszawie 28-29 stopni, najchłodniej w Gdańsku 20. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z północy. Ciśnienie stabilne, biometr na nie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Z każdą sekundą będzie trochę szybciej, mocniej, bardziej wakacyjnie. Dajcie im szansę. Martin Garrix, Ed Sheeran, tu RMF Max.

0: jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: Ja się

0: Baby Rexa, dla tych, co klik w pracy i jak to zwykle po drugiej na zegarach i po drugiej kawce, energii jakoś tak nie do końca wystarcza, spokojnie macie nas, hity na maksa, w RMF Max, wiadomo, no a oprócz tego wiadomość, która postawi was na nogi, bo w te wakacje posłowie będą mieli rekordowo długie, bo 33-dniowe wakacje. I proszę nie zazdrościć, tylko spróbować swoich szans, no bo w przyszłym roku są wybory.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Powiem wam szczerze, że ja to się bardzo cieszę, że ten Kid Laroi taki spokojny przed chwilą na antenie RMF Max, bo jest bojowo nastawiona Marysia. Cześć Marysia.
1: O, witam.
0: No hej kochana, niech słońce zaświeci teraz w każdym głośniku ustawionym na RMF Max, bo już cię słychać, Mario, droga.
1: I bardzo się cieszę.
0: I bardzo cię proszę, bo to sprzed chwili zgłoszenie na naszym rmfmax.pl. Maria podała, a w ogóle Irek Jakubek, RMF Max, żeby wszystko było jasne. Marysia podała powody do picia wody. No powiedz, jak to u ciebie jest? Po co ty wodę pijesz, Maryśka?
1: Żeby mieć cierpliwszy umysł dla wszystkich mieszkańców domu.
0: Ojej, a ilu tych domowników i który cię najbardziej denerwuje?
1: No, aż dwóch. Męskie osobniki.
0: Och, dobrze, to ja już mam dla ciebie przygotowane 500 zł na zwiedzanie Małopolski. Jak będziesz chciała przyjechać na południe i zobaczyć coś fajnego, zapraszamy, zapraszamy. I do tego jeszcze zapas wody Made in Małopolska. Tylko twoje zadanie. Musisz mi powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Pragnienie pojawia się zwykle wtedy, gdy organizm jest już lekko odwodniony. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz?
1: Myślę, że prawda.
0: Prawda? Dobrze, Marysia! No przecież, jak już nam się chce pić, to znaczy, że już jesteśmy trochę odwodnieni, więc
1: tak,
0: trzeba pić.
1: Za późno.
0: Tak, bardzo dobrze. Trzeba pić także wtedy, kiedy nam się jeszcze trochę nie chce pić,
1: ale
0: łyczek dla samego zdrowia. Słuchaj, dla ciebie jest taki zapas wody Made in Małopolska, że będziesz mogła między innymi z tym zapasem odwiedzić nasze plenerowe studio, bo my będziemy w Małopolsce w te wakacje. Będziemy nad jeziorami, kąpieliskami, różnymi zalewami. Będziemy częstować wodą. Ty już masz swoją, a do tego masz 500 zł na zwiedzanie Małopolski.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkich pozdrawiam.
0: I my na ciebie już w Małopolsce czekamy i także na tych, którzy chcieliby, tak jak Marysia, zdobyć świetne prezenty na naszym www.rmfmax.pl. Podajcie swoje powody do picia wody.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
9: I po reklamie. Na imprezę.
10: Na siebie.
11: Na chillowanko.
12: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Popołudnie wolno od opadów tylko na północy kraju i w centrum. Tam dziś najwięcej słońca i najmniej chmur. Reszta kraju to już pogodowy miszmasz. W pasie od Gorzowa aż po Zamość spodziewamy się burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Mamy alerty pierwszego i drugiego stopnia. Najcieplej dziś w Warszawie 28-29 stopni, najchłodniej w Gdańsku 20. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z północy. Ciśnienie stabilne, biometr na nie.

I to jest nasz wakacyjny plan. Non-stop wasze ulubione hity. Namówiła nas Rihanna, tak? Macie rację. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. Są jeszcze wakacyjne drogowe ostrzeżenia. Chociaż ta sytuacja może się zdarzyć nie tylko na urlopie, w trasie. BMW zrównało się z taką leciwą Skodą Fabią, piszą w internetach. No i kierowca tej Fabii podjął wyzwanie. Przycisnął mocniej, 103 na budziku i w tym momencie... Kogut policyjny pojawił się na bejce. Okazało się, że to nieoznakowany radiowóz. Kierowca, to akurat nieładnie, kierowca tej Skody, promil alkoholu w wydychanym powietrzu i dobrze, że go zawinęli. Chociaż on pewnie był bardzo zdziwiony, że zdążyli go dogonić, bo w takiej leciwej Fabii 100 na godzinę to wrażenie jest takie, jakby się jechało już 200. Bezpiecznej, szerokiej drogi dla wszystkich. Bledka dodaje wam radości każdej trasy.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: I po reklamie.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
10: Jak wypad nad wodę.
11: Jak ognisko na działce.
12: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
15: Tylko w północnej i centralnej Polsce wieczorem nie będzie padać. Reszta kraju nie tylko z opadami deszczu, ale też z burzami. Mamy w tej sprawie alerty pierwszego i drugiego stopnia, które mają obowiązywać prawie do północy. W czasie burz porywisty wiatr rozpędzający się nawet do 70 km na godzinę. Wieczór z przyjemnymi wartościami na termometrach. Od 17 stopni w Gdańsku do 24 w Warszawie. W nocy na skali nie mniej niż 12 kresek.
16: Słońce dzisiaj zajdzie 15 minut przed meczem, czyli słońce też idzie meczyk oglądać. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek, witajcie. A jak będziemy z meczu wracać, jak słońce będzie wschodzić, to znaczy, że trochę się zasiedzieliśmy, bo to będzie 4:47.

0: Fire, fire i Shimza i taki ogień gorący, wszystko rozpalający, bo jest jakaś ukryta moc w tym numerze. Radzę posłuchać następnym razem trochę głośniej. Gramy regularnie. Regularnie w RMF Max. Zorganizowałem wam rundę bonusową. Uwaga! Ostatni bonus przed finałem. 770 razy. Mnożymy każde zgłoszenie. Każdy max przysłany na 7327 to 770 szans. Lepszej okazji przed finałem nie będzie. Kto to ma wszystko dobrze policzone, ten teraz zgłasza się do gry o 15 tysięcy złotych. Wyślij max na 7327.
1: Reklama. Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Na luzie.
17: Bez granic.
16: We dwoje.
17: Zawsze na maksa.

0: Andy Dust i Lato jest jeszcze bardziej na maksa. 5,5 godziny do półfinału, który mógłby być mundialowym finałem. Jakie emocje przed wielkim meczem? Mówimy teraz we Fleszu Sportowym.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Za półtorej godziny Robert Lewandowski rozpocznie pierwszy trening z Chicago Fire. Dwie godziny później, w czasie konferencji prasowej, kapitan reprezentacji Polski zostanie oficjalnie zaprezentowany w nowej drużynie. Przed stadionem Paweł Żuchowski.
2: Kibice w koszulkach z przygotowanym dopingiem. Co to oznacza dla Polonii? Pojawienie się tutaj Roberta Lewandowskiego.
3: Polonia no oczekuje tego, żeby taka nasza polska krew tutaj znowu się pokazała na stadionie Chicago Fire. Robert jest znany na całym świecie, nie tylko wśród Polaków, wśród Meksykanów znam tutaj, wszystkich, kogo się pytam, ludzi z całego świata.
2: Dzisiaj prezentacja Roberta Lewandowskiego, także krótka konferencja prasowa.
1: A o 21:00 pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Więcej o tym starciu w kolejnych mistrzowskich fleszach sportowych.

0: Najlepsza wakacyjna playlista, jak słychać, jest tu w RMF Max. Piątek da nam trochę więcej powodów, by lubić go jeszcze mocniej. Będzie najcieplejszym dniem całego tygodnia. Co oprócz tego w prognozach? Słuchajcie uważnie. RMF Max.
1: Reklama. Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję.

0: kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
8: Na randkę.
9: Na dziko.
10: Na słońce.
11: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
12: Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Tylko w północnej i centralnej Polsce wieczorem nie będzie padać. Reszta kraju nie tylko z opadami deszczu, ale też z burzami. Mamy w tej sprawie alerty pierwszego i drugiego stopnia, które mają obowiązywać prawie do północy. W czasie burz porywisty wiatr rozpędzający się nawet do 70 km na godzinę. Wieczór z przyjemnymi wartościami na termometrach. Od 17 stopni w Gdańsku do 24 w Warszawie. W nocy na skali nie mniej niż 12 kresek.

0: Tak to właśnie działa w RMF Max, że wy słuchacie tam, gdzie chcecie, a my przenosimy was w najbardziej wakacyjnie szalone miejsca. Taka Kalifornia przed momentem od Katy Perry. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. I najbardziej gorąca historia miłosna ostatnich dni. Michał Wiśniewski, jego była żona Mandaryna, znowu razem, no pięknie. Trzymamy kciuki nieustająco za tę miłość. Michał tłumaczy, uwaga, zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona. I to jest dodatkowy powód, żeby dzisiaj z pracy do domu wrócić autobusem, a nóż gwałtownie zahamuje.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są Twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
5: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: Na słodko.
16: Nad wodę.
17: Na spotkanie.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max. Lato na maksa.
20: Lato na maksa!
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Po południu i wieczorem parasole przydadzą się w pasie od Gorzowa aż do Zamościa. Meteorolodzy ostrzegają nie tylko przed intensywnymi opadami deszczu, ale też przed burzami, którym może towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km na godzinę. A więc uważajcie na siebie, bo pogoda w krótkim czasie może się dynamicznie zmieniać. Wieczór najchłodniejszy będzie w północnej Polsce, tu na termometrach 17. Najcieplej będzie w centralnej części kraju. W Warszawie spodziewamy się 24 stopni.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Jeszcze więcej tego najprzyjemniejszego wakacyjnego pianina w tym numerze. To jest Lato na Maxa, to jest RMF Max i Irek Jakubek. Witajcie.

I właśnie dlatego wszystkie playlisty świata chcą być jak wakacyjna playlista RMF Max, żeby lato na maksa było słyszalne niemal w każdej nucie. Dzisiaj wielka chwila, wielki moment w życiu Roberta Lewandowskiego. Pierwszy oficjalny trening z nowymi klubowymi kolegami było słyszalne niemal w każdej nucie. Dzisiaj wielka chwila, wielki moment w życiu Roberta Lewandowskiego. Pierwszy oficjalny trening z nowymi klubowymi kolegami, a tymczasem Polska zaniepokojona, że Robert jakiś taki bez zmarszczek, trochę gładszy. Eksperci mówią, że na pewno wjechała medycyna estetyczna. Ale umówmy się, do momentu, kiedy piłkarze nie robią sobie operacji biustu, wszystko jest okej. Okay.

Całe szczęście Ariana Grande w wersji łagodnej, bo dzisiaj same gwałtowności niestety w pogodzie. Sprawdzajmy alerty ARCB, uważajmy wszyscy na siebie. Burze z gradem, takie zagrożenia, a spadające z nieba kokosy z nagrodami to w naszej zabawie. Kto ile wygra? Za chwilę wszystko będzie jasne.

0: De Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Cały świat zastanawia się, kto dzisiaj wygra. Czy dzisiaj wygra Hiszpania, czy dzisiaj wygra Francja? To na mundialu. No u nas być może ktoś, kto za chwilę odbierze telefon, wygra nawet 15 tysięcy złotych. Dzień dobry, jestem Irek Jakubek, dzwonię do ciebie z RMF Max. Witaj, jak masz na imię?
2: Kasia.
1: Cześć Kasia. Kasia, także już nie tylko Francja, Hiszpania, ale czy Kasia wygra całe 15 tysięcy złotych? Nad tym się zastanawia absolutnie cały świat. Kasia, jak dzisiaj twój dzień?
2: No, teraz jeszcze lepszy.
1: Spróbujemy go poprawić o 15 tysięcy złotych? Co ty na to?
2: Oczywiście.
1: No to grajmy i wygrywajmy. W naszej zabawie wakacyjnej Casa de Palma 26 szczęśliwych palm. Za chwilę ty wybierzesz jedną, ja tą przez ciebie wybraną będę potrząsał. Potem poleci kokos w środku, nagroda. To może być nawet 15 tysięcy złotych. Są też inne kwoty do wygrania, inne nagrody rzeczowe. Wybieraj od 1 do 26.
2: No, od 1 do 26, to może podzielimy to na pół.
1: Tak.
2: I o ile się nie mylę, to będzie to 13.
1: Z matematyki? Super. Ale czy w sprawie szczęścia będzie najszczęśliwiej?
2: Zobaczymy.
1: Chcesz sprawdzić palma numer 13?
2: Oczywiście.
1: No to uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Już potrząsam i... Spadł nie tylko kokos, spadła maszyna do lodu.
2: Fajnie.
1: Kasia, one będą zawsze wtedy, kiedy ty będziesz miała na nie ochotę.
2: Oczywiście.
1: Czy teraz masz ochotę na najbardziej truskawkowe ze wszystkich truskawkowych albo najbardziej czekoladowe ze wszystkich czekoladowych?
2: To pierwsze.
1: Takich właśnie ci życzę i obiecaj, że za każdym razem, gdy wszyscy będą zachwyceni smakiem tego, co przygotowujesz z pomocą swojej nagrody, będziesz opowiadać o naszym dzisiejszym spotkaniu.
2: Oczywiście.
1: Bardzo ci za to spotkanie dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcą zagrać o nagrody i nawet 15 tysięcy złotych, zapraszam na nasze www.rmfmax.pl. Tam nieustająco czekają super okazje, dzięki którym Casa de Palma może być właśnie twoja.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Najlepiej brzmi Lato na Maxa i to słychać w każdej nucie naszej wakacyjnej playlisty w RMF Max. Dzisiaj wielki pojedynek o 21:00, wiadomo, zupa cebulowa, francuska zupa cebulowa, zmierzy się z hiszpańskim gazpacho pomidorowym, bagietka z tortillą de patatas, a Mbappé z Jamalem. I jak te pierwsze cztery można brać absolutnie wszystkie na stół kibica, tak w przypadku tych dwóch mamy tylko albo, albo. Albo Olmo. Po pięknym meczu, mam nadzieję, z dogrywką, ale bez karnych, spotkamy się jutro po południu. Irek Jakubek, za dzisiaj bardzo dziękuję.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock, tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie

0: Że podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
10: I po reklamie.
11: Po swojemu.
12: Na spontanie.
11: Na luzie.
13: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
15: Po południu i wieczorem parasole przydadzą się w pasie od Gorzowa aż do Zamościa. Meteorolodzy ostrzegają nie tylko przed intensywnymi opadami deszczu, ale też przed burzami, którym może towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km na godzinę. A więc uważajcie na siebie, bo pogoda w krótkim czasie może się dynamicznie zmieniać. Wieczór najchłodniejszy będzie w północnej Polsce, tu na termometrach 17. Najcieplej będzie w centralnej części kraju. W Warszawie spodziewamy się 24 stopni.

0: domu, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: O 17:00 czas powiedzieć krótko o tym, co ważne i ciekawe we wtorkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Pełne ręce roboty mają strażacy na południu kraju, usuwając skutki burz i silnego wiatru. Ogromna nawałnica przeszła m.in. przez Dolny Śląsk, Jelenią Górę, Lwówek Śląski, Zgorzelec czy Kłodzką.
1: Liczba interwencji Straży Pożarnej wciąż rośnie. W tej chwili to już blisko 250. Najwięcej z samej Jeleniej Góry. Pod naporem wody w jednej z fabryk na Zabobrzu zawaliła się część ściany, ale jak informują służby, woda wdarła się także do galerii handlowej i do szpitala. W związku z tym, że ostrzeżenia dotyczą całego regionu, ewakuowano 5 obozów harcerskich w 5 różnych powiatach.
5: O czym informowała Martyna Czerwińska. Bądźcie ostrożni w czasie burz. Jak już wam mówiliśmy w RMF Max, polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy. Do zdarzenia doszło około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi.
6: Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji.
5: Poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To jest RMF Max.
5: Na koniec jeszcze krótko kino. Mamy dobre informacje dla tych, którzy lubią to gatunkowe, a w szczególności horrory. Na ekrany wrócą kultowe pozycje. Powstają zdjęcia do nowej wersji Carrie. Znowu będzie też można spotkać się z Freddy Kruegerem.
7: Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie, według popularnej powieści Stephena Kinga, o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu.
5: Brrr, mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na wieczorem pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu i dla kibiców Francji lub Hiszpanii okaże się właśnie horrorem, bo jedna z tych ekip odpadnie. Więcej o tym starciu w mistrzowskim fleszu sportowym za pół godziny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Na popołudnie i wieczór mamy całą listę ostrzeżeń od synoptyków. Ostrzeżeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, ale też intensywnymi opadami deszczu, którym może towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Tylko w centrum i na północy ma być pogodnie bez żadnych alertów. Wartości na termometrach wieczorem przyjemne, niemęczące. Najcieplej będzie w Warszawie 24 stopnie, najchłodniej w Trójmieście 17, w nocy nie mniej niż 11 kresek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Myśl na dziś, na początek kanału nadawczego w RMF Max. Bądźcie aha mili dla ludzi, bo to mogą być ludzie, którzy potem będą was obsługiwać w banku.
12: O, no, czyżby ktoś tu mówił z własnego doświadczenia? A, jakaś wpadka, coś ten?
11: Nie było. Naprawdę. Max. Było naprawdę bardzo miło aha z panią, która mnie dzisiaj obsługiwała w banku.
12: Czy ty byłeś miły
11: ja
12: pani?
11: Byłem miły, ona była miła, ale właśnie mogłoby być niemiło, gdyby ktoś był niemiły, tak?
13: Jaki urok masz, skoro...
12: Mocna rozkmina. Więcej rozkmin na pewno będzie w kanale nadawczym. Od tego nas macie. Natalia Kawałek, Michał Siwek.

0: No i tak można sobie spędzać wtorkowe popołudnie. 17:09, Alok, Ziba, Portugal The Man, Dive into the Ocean. Człowiek się odpręży, oczyści sobie umysł z głupot i to jest ten moment, kiedy my mówimy stop. Powiedz, o czym myślisz. A w zasadzie napisz nam, o czym myślisz. Chcemy, żebyście nam dali znać na Messengerze RMF Max.
1: Czekamy tam na wszystkie meldunki dotyczące waszej aktualnej myśli, tylko proszę uczciwie, proszę nie kłamać, bo jeżeli myśleliście o jednym, a napiszecie drugie, to nam się to wyświetli. Mamy taki specjalny Messenger połączony z waszymi mózgami.
0: Wszystko się zgadza.
1: Przy każde kłamstwo przejrzymy, więc piszecie, o czym myśleliście w momencie, kiedy padło stop, a za najpiękniej sformułowane myśli my rozdajemy 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze. Czy to się zgadza, Natalia?
0: To się wszystko zgadza, także my jesteśmy już tutaj zwarci i gotowi. Wejścióweczki mamy przygotowane, chcemy je komuś wysłać, no tylko najpierw potrzebujemy od was jakiejś dobrej myśli.
1: Dobra myśl, przy której na przykład może wystąpić też dobry numer. Lumix Self Aware teraz dla was, a wypiszcie na Messenger RMF Max.

0: Shakira, Berna Boy i Daj Daj, numer, który już zawsze będzie nam się kojarzył z emocjami piłkarskimi, których doznaliśmy w ostatnich kilku tygodniach i doznaliśmy ich z radością.
1: No bo to jest właśnie numer dobrze zaprojektowany. Pytanie, czy... No właśnie, to co się dzieje w Peru jest dobrze zaprojektowane, bo tam, słuchajcie, statystyki wystrzeliły. W Peru mamy 500 nowych Erlingów, w sensie dzieci się tyle urodziło i 500 dużo dzieci, 500
0: dzieci.
1: Ponad
0: 400.
1: Ponad 400, tak. Ma na imię Erling, tak rodzice zadecydowali.
0: A zobacz, ciekawe, a żadnego Roberta?

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: jak to przeleciało.
1: Ale będzie coś jeszcze.
2: Coś jeszcze będzie? No tak. To ja się już zamieram w słuch.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Francja, Hiszpania to pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Wieczorem starcie gigantów. Faworytem chyba jednak trójkolorowi. Strzelili 16 goli, połowę z nich zdobył współlider klasyfikacji strzelców i zdecydowany lider Francuzów, Kylian Mbappé. Liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie zdobył tylko jednego gola.
4: Niby się nie rozkręcił Lamine Yamal, ale Hiszpania w półfinale. To świadczy o tym, jak mocny jest to zespół. Pedri również, czyli ten motor napędowy drugiej linii, też jeszcze nie gra najlepszego turnieju, ale to świadczy o tym, jak mocna jest Hiszpania. Bez swoich dwóch gwiazd w dalszym ciągu jest bardzo mocna.
1: Podkreśla były reprezentant Polski Artur Wichniarek. Pierwszy gwizdek w starciu Francji z Hiszpanią o 21:00. Jutro o tej samej porze Anglia zmierzy się z Argentyną. A tymczasem Robert Lewandowski rozpoczął swój pierwszy trening w Chicago Fire.
5: Robert ma poznać drużynę, a następnie odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa. To jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w historii Chicago Fire i całej ligi MLS.
1: I dlatego ten rozpoczynający się trening obserwuje Paweł Żuchowski. Do Chicago więc będziemy jeszcze wracać.
2: Słyszeliście, że nie da się kupić koszulek Lewandowskiego, bo ma za długie nazwisko?
6: Naprawdę?
2: Naprawdę.
6: W Barcelonie były problemy, no bo R jest problematyczne, a tutaj jeszcze.
1: A to długość nazwiska.
2: Chicago nie gotowe na Polaka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

Na popołudnie i wieczór mamy całą listę ostrzeżeń od synoptyków. Ostrzeżeń pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami, ale też intensywnymi opadami deszczu, którym może towarzyszyć porywisty wiatr do 70 km na godzinę. Tylko w centrum i na północy ma być pogodnie bez żadnych alertów. Wartości na termometrach wieczorem przyjemne, niemęczące. Najcieplej będzie w Warszawie 24 stopnie, najchłodniej w Trójmieście 17, w nocy nie mniej niż 11 kresek.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Wakacyjna myśl Pauliny. Była trochę nieładna, prawda?
2: To prawda.
1: No właśnie, powiedzmy jeszcze, o kim była ta myśl i później już przechodzimy do jej przedstawienia.
2: Myśl była o moim partnerze.
3: Mhm. Jak ma na imię? Pozdrówmy go.
1: Pozdrówmy.
2: Wojtek.
3: Wojtek,
1: Wojtek, ty, pozdrawiamy.
3: To co tam Wojtek przeskrobał? Opowiadaj.
2: Wojtek najpierw miał bardzo dobry uczynek, ponieważ zabrał mój samochód na myjkę, żeby mi go umyć, ale niestety urwał się zapach samochodowy, który włożył, taki płynny zapach samochodowy, który włożył do kubka na herbatę, w którym miałam klucze i jakieś inne najpotrzebniejsze rzeczy. No i niestety ten zapach się wylał, a ja nie ukrywam, że tak jak ten zapach się rozlał, tak mnie zalała krew.
1: Dobre. Ale ja już widzę, że wy jesteście po pierwszej kłótni, że już te pierwsze takie pociski są, że tak powiem, załadowane do karabinu.
2: Oczywiście, mamy to już za sobą.
3: Ale z twojej myśli, którą nam wysłałaś najbardziej, to mi się podoba zdjęcie, bo dołączyłaś zdjęcie, całą masę chusteczek, które próbują ogarnąć ten bałagan. Ale co, dalej w aucie ładnie pachnie?
2: Tak, i myślę, że ładnie pachnieć będzie jeszcze przez tydzień.
3: A jaki to zapach? Opisz nam. To jest ciekawe.
2: Waniliowy.
1: Waniliowy, o matko!
3: To słodko!
1: Ale przyznaj się, ty wybierałaś zapach?
2: Nie, partner go wybierał.
1: No właśnie, tak czułam. Waniliowy, kto wybiera waniliowy zapach do samochodu?
3: Wojtek,
1: ludzie.
3: No Wojtek.
1: Oj, Wojtek, naprawdę, ty się wiele o życiu jeszcze musisz nauczyć. Ale nauczysz się w Energylandii, bo cztery wejściówki dla ciebie i Paulina, w sumie głównie dla Pauliny, bo Paulina właśnie, co z nimi zrobi, to jest tylko rzecz Pauliny.
3: Nie jest powiedziane, że Wojtek pojedzie, no to właśnie. Może być kara.
2: Właśnie, już jakiś czas temu myśl była taka, żeby Wojtka zabrać do Energylandii i usłyszałam, że no niestety, ale on troszeczkę się cyka takich rzeczy, więc teraz będzie miał możliwość, żeby przetestować sobie to bardzo dobrze.
3: Za karę jedzie z tobą po prostu.
1: Tak,
2: za karę, dokładnie.
1: Cztery wejściówki wasze.
2: Dziękuję ślicznie.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na

0: mama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Jak to niewiele czasami trzeba. Trochę więcej słońca, mniej opadów i od razu wakacje nabrały zupełnie nowych barw. Lato w Polsce, no w końcu. Na termometrach już jutro 27 stopni na południu kraju, za to spora ilość burz, w szczególności w okolicach Śląska, Podkarpacia i Małopolski. Stabilniej, bo słonecznie i ciepło, chociaż nie upalnie na północy kraju, w szczególności w okolicach Trójmiasta czy Rewala. Tam jutro maksymalnie 23 stopnie. Z kolei najmniej lata w tym tygodniu na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Hity
3: na maksa. 18.01. Tutaj podajemy czas, ale podajemy też hity na maksa, jakie się pojawią. A zaczniemy sobie od Wiktora Waligury, który będzie śpiewał o tym, jakie jest życie.
4: Jak u Vivaldiego.
3: Trochę tak, no.
4: Max. Chodzi o 4 pory roku, drodzy państwo. Nie przeciągajmy tego poetycznego, poetyckiego bardziej. O.
3: Poetyczne też.
4: Poetyczne słowotwórstwo na najwyższym poziomie.
3: Jak zawsze u nas.
4: Niesamowite. Siwek.
3: Kawałek.

0: 17 lat, dobrze liczymy? Mniej więcej?
1: Nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
2: Ja nie liczę godzin i lat, bo ja po prostu miałem teraz znowu wiatr we włosach, trampki na nogach i zdarte kolana. Pięknie było. Jest 18.10, jest RMF Max z wami. Trochę wspomnień wakacyjnych pojawiło się w głowie, ale w tej głowie są też inne rzeczy. Niewiele, są. Jakby nie oszukujmy się, ale są.
0: Ty, no bez przesady już, tak nie disujmy ludzi i nie disujmy siebie przy okazji. Nie jest tak źle.
2: Szukamy teraz w tej głowie, kochani, muzyki i melodii, która akurat teraz wam w tej głowie gra. Zanurzcie ją na Messengerze RMF Max i zrobimy taką zabawę, w ramach której my podejmiemy wyzwanie, żeby spróbować rozpoznać, jaki to utwór, który wy nucicie.
0: Ale tak wiecie, nie musi być łatwo. Możecie zacząć od takiego levelu easy, ale możecie od razu wjechać na turbo super hard i dać nam taką zagadkę, że się będziemy męczyć do końca programu. Nie ma problemu.
2: Ładujcie głosowy na Messenger RMF Max. Myślę, że to jest zabawa na dobrych kilka godzin. Jak będzie dobre nucenie, to będziemy zgadywać razem. Piszcie, a w zasadzie śpiewajcie.
0: Nućcie. Messenger RMF Max, a teraz też numer, który się fajnie nuci. Taka nowość, pani Ina, która nam dała tyle wakacji. Ho, ho, ho. Morenita, nowość.
3: Lato na maksa.

0: Bibi Rexa, David Guetta w RMF Max. To jest melodia, którą znamy, nie trzeba jej przedstawiać, ale postanowiliśmy was poprosić o takie melodie, co byśmy je musieli odgadnąć.
1: No i jedna przyszła i od razu wzięliśmy ją na warsztat z Natalią, aha, bo jakaś taka znajoma się wydawała. Przez chwilę trzeba było się pogłowić, posłuchajcie tego.
0: Kubie coś takiego chodzi po głowie i powiem szczerze, całkiem szybko to rozpykaliśmy.
1: Ja bym chyba nie brał zasługi za to, bo to jednak redaktor kawałek w całości tutaj od razu wpadła na pomysł.
0: Słuchaj, jesteśmy jednym potężnym muzycznym umysłem.
1: To
0: tak,
1: prawda.
0: To traktuję.
1: I padło nazwisko, padł pseudonim. To jest Kizo! A zatem potrzebujemy trudniejszego. Nućcie nam na Messenger RMF Max i my w studiu razem z resztą słuchaczy będziemy starali się odgadnąć melodie, które chodzą wam po głowie.
0: Jesteśmy gotowi na te wyzwania. Messenger RMF Max, przyjmujemy wasze melodie. RMF
2: Max. Reklama.
3: Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: wypadł nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! I'm a fireball.

0: Niech się tradycji stanie zadość. Dziś półfinał, dziś Francja, Hiszpania. Obstawiamy. Natalia.
1: O nie, teraz
0: no,
1: ja.
0: No, trzeba.
1: Francja 1-0.
0: Francja 3-1, moim zdaniem. Krzysiu. Krzysiu,
2: nas zaskoczyliście. 2-2 w dogrywce i będą karne.
0: Dobra.
1: Karne, to mi się podoba. Czy, ja bym tak chciała.
0: Czy komukolwiek z nas kiedykolwiek się udało coś trafić?
2: Mi.
0: Chyba Krzysiowi raz.
2: Tak, ale nie pamiętam, w którym meczu.
0: Chyba Krzyśkowi trzeba wierzyć. Krzyściek Chwaliński i mistrzowski flash sportowy. Słuchamy.
3: Wieczorem pierwszy półfinałowy mecz Mistrzostw Świata. Francja zagra z Hiszpanią. Pierwszy gwizdek w Arlington o 21:00, a w Stanach szczególnie... Wieczorem pierwszy półfinałowy mecz Mistrzostw Świata. Francja zagra z Hiszpanią. Pierwszy gwizdek w Arlington o 21:00.

Caps to pierwszy mecz, który Lewandowski mógłby rozegrać w nowym klubie. Czy rozegra? Zobaczymy. Do Chicago jeszcze dziś wrócimy, bo jutro nasi siatkarze właśnie tam rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Zagrają z rywalami z najwyższej półki: Bułgarią, Brazylią, Francją i Stanami Zjednoczonymi.

0: Another Talk to You. I oczywiście czasem do was mówimy, ale czasem też prosimy, żebyście to wy nam zanucili i przyszło do nas kilka propozycji i mamy taką zagwostkę. Ale to może zanim o tej zagwostce, to posłuchajmy po prostu, o co chodzi.
1: To jest takie nucenie, które spośród tych wszystkich, które do nas przyszły, chyba najbardziej coś nam odpaliło w głowie. Mm-hmm. Wydaje nam się, że tą melodię znamy, ale jeszcze jej nie zidentyfikowaliśmy.
0: Tak.
1: Dajcie znać Messenger RMF Max, co to za piosenka waszym zdaniem. RMF Max.
2: Reklama. Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: świecie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
5: Jak to niewiele czasami trzeba. Trochę więcej słońca, mniej opadów i od razu wakacje nabrały zupełnie nowych barw. Lato w Polsce, no w końcu. Na termometrach już jutro 27 stopni na południu kraju, za to spora ilość burz, w szczególności w okolicach Śląska, Podkarpacia i Małopolski. Stabilniej, bo słoneczniej i ciepło, chociaż nie upalnie na północy kraju, w szczególności w okolicach Trójmiasta czy Rewala. Tam jutro maksymalnie 23 stopnie, z kolei najmniej lata w tym tygodniu na zachodzie.

0: numery, przy których czuje się luz. To jeden z nich, Heart Skips a Beat w RMF Max. Mamy takich jeszcze dużo, bądźcie z nami. Na razie jednak puszczamy numery, które chodzą po głowie naszych słuchaczy. One brzmią tak.
1: No i my początkowo nie do końca wiedzieliśmy, co autor miał na myśli, ale wy jesteście niezawodni. Napisaliście nam na Messengerze, że przecież to jest oczywiste. Oczywiste, że to jest Dawid Podsiadło i Małomiasteczkowy.
0: Zweryfikujmy to oficjalnie. Zgadza się.
1: Teraz też to słyszę.
0: Teraz widzę. No tak. Mamy natomiast level up od jednego ze słuchaczy, który napisał, że skoro tak nam dobrze idzie, to on daje trudniejsze. Słuchamy Kuby.
1: I zupełnie szczerze, Kuba, ja nie mam pojęcia, o jaką piosenkę ci chodzi.
0: Messenger, ale... RMF Max, piszcie, zgadujcie, pomóżcie.
1: Dajcie znać. Lato.

0: mama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: wreszcie trochę cieplej w większości kraju, jednak tam, gdzie temperatura w okolicach 30 stopni, tam również i burze. Dzisiaj alerty pierwszego stopnia dotyczą m.in. województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także południowych krańców województwa podkarpackiego. Najstabilniej na północy kraju, tam niewielkie zachmurzenie z przejaśnieniami całkowite do końca dnia, no i termometry w okolicach 23 stopni. Tak będzie też i jutro. No i powieje dosyć mocno w dzień i w nocy.
1: Nie wyłączajcie radia!
2: To tylko Kuba nucił i w zasadzie tym samym zadał nam pytanie, zagwozdkę. Co nucił? Co to za piosenka? My ciągle nie wiemy, wy nam też nic nie proponujecie. Tracimy nadzieję powoli.
1: Nikt tego nie wie.
2: Nie no, Kuba wie.
1: Max! Ja jestem gotów uwierzyć, że nawet Kuba nie wie.
2: Myślisz, że sobie to wymyślił?
1: Michał Siwek i Natalia Kawałek, cały czas szukamy, co to za piosenka. Messenger, RMF Max. Jak wiecie, powiedzcie. Kuba, ty na razie nie mów.

0: od dawna to wiem.
1: My się też staramy. I co? I nic, nic z tego nie wychodzi. Kuba nam takiego ćwieka zabił. Ja po prostu, ja wyjdę z siebie i stanę obok i ja to będę nuciła po prostu do końca dnia i koniec, no.
2: Kuba, zabijacz ćwieków. Jak brzmi? Tak. Co to za piosenka, którą nuci Kuba? Cały czas tego nie wiemy, Kuba nam tego ciągle nie zdradził. Pojawiły się różne propozycje, większość absolutnie do niczego. Jedna w miarę sensowna, którą postanowiliśmy sprawdzić. Topik i Sorry Papi.
1: Kasia nam tak napisała.
2: Wrzucamy to na bęben.
1: Gdyby,
2: to nie gra, tu coś nie pasuje.
1: Kuba nie miał kompletnie słuchu muzycznego, to powiedziałabym, że okej, zaakceptuję. Mm. Ale on wcześniej nam nucił bardzo dobrze. Więc ja nie wiem.
2: Co to jest? Messenger RMF Max. Jak za chwilę ktoś nie zgadnie, no to walimy do Kuby prośbą.
1: Słuchaj, ja już napisałam, on cały czas nie odpisuje, on nas teraz zghostował. Taki jest.
2: Kuba, nie możesz nas z tym zostawić. To by było największe okrucieństwo w historii radia.
3: Cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
1: Marta nam napisała, że to jest hymn kolejorza. Sprawdźmy to. Za chwilę to sprawdzimy.
2: Sprawdzimy.

0: A tego chłopaka to lubimy. Somber w RMF Max 19.18. A my lubimy też, jak się pojawiają fajne rzeczy w kinach na przykład. I ten piątek, och, to będzie wielka premiera.
1: Masa ludzi ruszy do kin w ten weekend. Odyseja, film Nolana, na który miliony ludzi czekają już od wielu miesięcy.
0: No i miliony też na to poszły. No, są gwiazdy, jest rozmach. No i w ramach promocji filmu w księgarniach pojawiło się nowe wydanie Odysei Homera.
1: A autor to się musi cieszyć.
0: Bardzo.
1: No, ma dobrego menedżera
0: chyba. Co się dorobi, kurde. No. Ale mogę powiedzieć tak, że to nowe wydanie ma bardzo ładną okładkę.
1: Nie.
0: Treść raczej bez zmian, także kilkaset stron, taka tam luźna lektura na plażę.
1: Ale teraz to sezonowcy będą czytać. Prawdziwi fani czytali w liceum.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi

0: to jest pan Edward, którego bardzo lubimy. To był rok chyba 2010, kiedy to podbijało listy przebojów na całym świecie i czasem wraca. No w wakacje musi.
1: Na przykład w Sylwestra zawsze wraca. Serial Love w RMF Max. Za nami Krzysiek Chwaliński z mistrzowskim flashem sportowym, no znowu przed nami.
2: Zastanawiałem się, czy o mnie mówicie.
1: Mówimy, nie,
2: tylko
1: o tobie.
2: Ten Sylwester się nie zgadza.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Kolejny mistrzowski flesz sportowy będzie zdominowany przez Stany Zjednoczone. Za półtorej godziny w Arlington, blisko Dallas, rozpocznie się pierwszy półfinał piłkarskiego mundialu. Obejrzymy starcie w Francji z Hiszpanią, a jutro drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Ten mecz w Atlancie będzie oglądał na żywo Wojtek Marczyk. Dziś pierwszy półfinał obejrzy razem z tysiącami innych kibiców w specjalnej strefie.
4: Wśród nich grupa Brazylijczyków, która bilety na półfinał w Atlancie kupiła, licząc, że zagra tutaj ich reprezentacja. Dziś, jak podkreślają, będą zdecydowanie wspierać Francję.

0: Niektórzy to twierdzili, że to jest nawet ta piosenka, którą nam wcześniej Kuba nucił, ale nam się udało.
1: Udało nam się, przypomnijmy, co zanucił nam Kuba na początku. Przychodziły propozycje i nawet padła ta poprawna, którą dopiero przed chwilą zdradził nam Kuba. Chodzi o piosenkę Aloka Summer's Back. Sprawdźmy, czy to aby na pewno się zgadza. Nie zgadza się. Dlatego usprawiedliwiam nas wszystkich, że tego nie zgadliśmy, bo po prostu Kuba fatalnie to zanucił, więc rozwiązuje tą zagadkę.
0: Żeby to było trudne, był poziom trudny, wszystko się zgadza, no.
1: No to za chwilę zapraszamy na prognozę pogody w RMF Max. Zagadka rozwiązana i nierozwiązana jednocześnie.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa! Już 18 lipca w sobotę widzimy się w Łodzi na rynku Manufaktury. Zagrają

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

Wreszcie trochę cieplej w większości kraju, jednak tam, gdzie temperatura w okolicach 30 stopni, tam również i burze. Dzisiaj alerty pierwszego stopnia dotyczą między innymi województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także południowych krańców województwa podkarpackiego. Najstabilniej na północy kraju, tam niewielkie zachmurzenie z przejaśnieniami i całkowite do końca dnia, no i termometry w okolicach 23 stopni. Tak będzie też i jutro. No i powieje dosyć mocno w dzień i w nocy.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Czy to jest pierwsza piosenka, jaką będzie sobie w głowie nucił Robert Lewandowski przed treningiem Chicago Fire, przed meczem Chicago Fire?
1: Może
0: jest możliwe.
1: Tak być. No? Piękna letnia piosenka w RMF Max. Dużo jeszcze takich za chwilę. Hop Benz Extra i najlepsza dycha najnowszego notowania. W międzyczasie jeszcze Tour de Club. Dowiecie się, gdzie się bawić, a my się żegnamy. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek. Życzymy wam pięknego letniego wieczoru. Pa! Wtorek, wtoryczek, wtorunio, no zróbmy wszystko, żeby był dużo przyjemniejszy w te wakacje niż tak na co dzień. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max. No i zaczynamy od piłkarskich emocji, a to w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21. Strefy kibica, rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I ba, na to wydarzenie mamy dla was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa. Codziennie w RMF Max od 9.
2: Reklama.
3: Well, well, welcome!
4: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
5: Pazura, co ty nam robisz?
4: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Niespełna godzina pozostała do jednego z najważniejszych piłkarskich starć czterolecia. Francja z Hiszpanią zagrają o przepustkę do finału Mundialu 2026. Kibice spodziewają się, że pojedynek wicemistrzów świata z mistrzami Europy będzie niesamowicie ekscytujący. Oby. Początek o 21:00. A jutro w Chicago polscy siatkarze rozpoczną trzeci turniej Ligi Narodów. Przed nimi starcia z najsilniejszymi rywalami: Bułgarią, Brazylią, Francją i gospodarzami USA.
4: Myślę, że dla nas, jeśli chcemy się przygotować za final i zrobić coś, co na finalu, myślę, że ci przeciwnicy, które będziemy miały w Stanach, będą fantastyczni, najmocniejsi przeciwnicy.
3: Mówił trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Polacy są blisko awansu do turnieju finałowego. W tabeli zajmują trzecie miejsce.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20:00 na wakacjach, a jak lato, to wakacyjne hiciory, przy których będziemy wspominać te piękne dni. Przemek Grabowski z wami. Teraz pierwsza dziesiątka najważniejszych hiciorów tego lata. Na liście Hop Benz i do tego bardzo ciekawe premiery. Dzisiaj Sony Fodera, będzie Fischer, wraca ekipa Clean Bandit, a zestawienie otwiera Wiktor Waligura.

0: studiach i później było już z górki i bardzo przebojowo mają na koncie mnóstwo hitów i czas na nowy Clean Bandit. Wracają w nowości I Don't Wanna Hurt You. Polecam i czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl. Może już jutro to będzie nasza kolejna nowość. Na miejscu 9 mamy Ariane Grande, która wróciła na scenę, śpiewa doskonale. Nawet jak ma problemy z mikrofonem, to zawsze sobie poradzi bez żadnego playbacku. Macie ją na 9, Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Dawid podsiadło wakacyjnie na liście Hobben, dzisiaj 8. A wiecie, że słuchanie muzyki na świeżym powietrzu daje nam większą frajdę. Dlatego słuchamy, jak tylko będziecie gdzieś, nie wiem, na biwaku, na spacerze, na kolonii, w ogóle w czasie wolnego, no to słuchajcie RMF Max, otwieramy okna i robimy głośniej, może pobudzimy o tej porze sąsiadów. Bo do listy Hobben wraca Trans Daddy, czyli Marlon Hofstadt, jego nowa klubowa petarda w RMF Max. I like.

0: Daj, daj! Mundialowa Shakira i Burna Boy to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Za kogo trzymacie kciuki, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata na Mundialu? No, ja chyba typowałbym Anglików. Mogę tutaj nawet postawić, ale nie za dużo. Mogę się z wami założyć, powiedzmy, o 5 zł. Albo o to, że Fisher będzie na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Akurat nie dzisiaj. Mam dla was jego klubową petardę. Nowość od Fishera. What a Lie to przed wami w RMF Max.
1: RMF Max.
2: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
2: Six. Numer 6.

0: Na wakacjach z RMF Max to premiera tego tygodnia u nas. Fisher wraca w numerze What a Life. Ten australijski DJ czeka na wasze głosy także dzisiaj wieczorem w Polsce. rmfmax.pl. Więcej takiej nuty po 21:00. Wszyscy jesteście zaproszeni na nasze wakacyjne Max Party. A my otwieramy pierwszą piątkę najważniejszych hitów na dzisiaj. Tutaj Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Max numer 5.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Zamykasz oczy i jesteś gdzieś na plaży albo przy plaży w trakcie zbliżającego się zachodu słońca. Przy takim bicie Sony Fodera i jego hałsiwo Let Me Be In Your Arms to nowość w poczekalni. Wcześniej na czwartym kolejny świeży bit na liście Hot Bands z Ameryki. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj ten duet Martin Garrix i Ed Sheeran, który świętuje, dostanie 12,5 miliona funtów ekstra. Nie on dosłownie, ale jego fundacja, bo Ed Sheeran założył fundację. Jej celem jest muzyczna edukacja dzieciaków w Wielkiej Brytanii. No i teraz Ed Sheeran dostanie ponad 12 milionów funtów od brytyjskiego rządu tylko po to, żeby w brytyjskich bibliotekach dla dzieciaków było więcej instrumentów, żeby można było sobie tak pójść do biblioteki, pouczyć się trochę muzyki i przede wszystkim zagrać coś na prawdziwych instrumentach. Brawo dla Eda Sheerana!

Kogo buja, kto lubi, kto głosuje. Kizo, Julia Wieniawa, Taki Klimat w tej produkcji. Laweta czeka na wasze głosy w tym tygodniu na liście Hobbens, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Dwójka należała do brazylijskiego duetu Dub Dogs, How Does It Feel. A na miejsce pierwsze wraca nasz misiaczek Teddy Swims. Rozśpiewał się na wakacje, jest najlepszy w Polsce dzisiaj. Mr. Know It All. One. One. One. One. One.

0: Brawa, brawa dla fanów i dla Teddy'ego Swimsa. Ma nową jedynkę na liście Hot Bands, Mr. Know It All. Zostańcie z nami, bo za kilka chwil zaczynamy kolejne wakacyjne Max Party. Będzie tańczone, wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Dosłownie za momencik rozpoczną się piłkarskie emocje we wtorek, ale to nie są jedyne atrakcje na dzisiaj. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. No to co, zaczynamy faktycznie od stref kibica rozsianych po całym naszym pięknym kraju. Za momencik na dużym ekranie będziecie mogli wspólnie pokibicować, no właśnie, komu? Francji czy Hiszpanii? Mecz w ramach Mistrzostw Świata rozpocznie się punktualnie o 21:00, ale no właśnie, przecież to nie wszystko. PGE Narodowe dzisiaj zawładnie portorykańska kultura i muzyka. To w związku z tym, że supergwiazda Bad Bunny ze swoim albumem, za który otrzymał najwyższe muzyczne wyróżnienie, czyli nagrodę Grammy, za chwilę również rozpocznie swój koncert na PGE Narodowym, ale końcówka tygodnia zapowiada się równie ciekawie, bo w strefie 57 na przykład wystąpi Kuban, Artur Rojek, Nosowska z nowymi singlami Igo i Cortez i na to wydarzenie sobotnie mamy dla Was bilety. Słuchajcie RMF Max już jutro. Od 9:00.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Media Expert.
9: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 0800 333 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: To mistrzowski flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Arlington rozpoczyna się pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja kontra Hiszpania. Rok temu w półfinale Ligi Narodów w meczu tych drużyn La Furia Roja wygrała 5-4. Jak przypomina Lamine Yamal, i dla Hiszpanów, i dla Francuzów piłka jest czymś niezwykle ważnym. Rozegramy jeden z najpiękniejszych meczów, jakie można zobaczyć na mistrzostwach świata. Nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale jeżeli futbol do czegoś służy, to właśnie do integracji i budowania społeczeństwa, a nie ma na to lepszego przykładu niż Francja i my. Na razie na turnieju genialny młody Hiszpan strzelił tylko jednego gola. Dziś okazja do poprawienia tej statystyki. Po drugiej stronie Mbappé, 27-letni kapitan Francji, imponuje skutecznością. Ma już 8 bramek na mundialu. Zaczynają. A jutro drugi półfinał. Anglia zmierzy się z Argentyną.

Piękny klasyk wjechał nam tutaj akurat w złotą godzinę. Deadmau5 i Cascade zrobili kiedyś I Remember, no i od razu głowa w chmurach, prawda? No tak zaczynamy wtorkową, wakacyjną edycję Max Party. Przemek Grabowski plus DJ Puncha, Piotr Świderski razem z wami do północy. Bujamy się, tańczymy. No i teraz to na pewno człowiek się rozbuja i potańczy. Mata z Golim otwierają nasz kolejny set.

0: to miłość, czy to miłość. Zrobił to kiedyś Will.i.am, zaśpiewała Eva Simons. U nas we wtorek na wakacjach w remiksie. Wiecie, że najlepsze wakacyjne wspomnienia często nie są zaplanowane? To chyba się zgadza, bo te przypadkowe spotkania, zgubione drogi czy spontaniczne przystanki najczęściej zostają z nami na lata. Czasem najlepszy plan to po prostu nie mieć planu. A w naszym planie w kolejnym secie Bibi Rexha i Fiveless. No i mamy też plan na weekend. Zapraszamy na nasze imprezy Lato na Maxa. Gdzie będziemy? O tym już za kilka minut.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Na leżąco.
7: Na słodko.
8: Na długie wieczory.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato.

karierze Davida Guetty, kiedy zrobił numer z raperem. David Guetta, Kid Cudi i niezapomniane imprezowe Memories. No będą wspomnienia, nowe wspomnienia w ten weekend, bo zapraszamy na kolejne imprezy, wakacyjne imprezy RMF Max, nasze Lato na Maxa w ten weekend w Gogolinie. Będziemy także w Łodzi, będą gwiazdy, będzie nasza ekipa, będą relacje. W Gogolinie jesteśmy w piątek i w sobotę, a w Łodzi w sobotę i mamy mega gwiazdy. Kto będzie na naszej scenie, sprawdzicie na rmfmax.pl. Będziemy o tym mówić jeszcze dzisiaj wieczorem, ale teraz lecimy dalej z wakacyjnym bitem. Przed wami męskie granie.

Na wakacje w RMF Max Robin Schulz i jego Better Times. A słyszeliście, co tam w wakacje dzieje się w polskim biznesie, show biznesie? No chyba wszyscy słyszeli, że Michał Wiśniewski i Mandaryna ponownie razem. No to my z tej okazji sprawdzamy, jak dobrze kojarzycie show biznesowe fakty. Mamy nowy quiz na rmfmax.pl. Jak dobrze kojarzysz fakty z życia Michała Wiśniewskiego i Mandaryny? Na przykład, jak brzmi panieńskie nazwisko Marty Wiśniewskiej? Ja miałem z tym problem. Teraz Roxy. No ona na swoim koncie to na razie jedno małżeństwo, oby jak najdłużej. Roxy i White otwierają nasz kolejny set. Chciałam ciebie więcej.

0: Jeszcze jak ona się nazywała? No właśnie, to Agnes, która do dzisiaj przyciąga jak magnes. Release Me, wielki hicior listy Hot Bands. Za chwilę też wielki dookoła świata. Niedawno nawet miał taneczną jedynkę na świecie, tak? Światowy imprezowy numer jeden należał do Hurzela, który zrobił numer z Ultra na T i to właśnie Moving to the Sun otworzy nasz kolejny set na wakacyjnym Max Party.
1: Wtorek, wtoreczek, wtoruniu, no zróbmy wszystko, żeby był dużo przyjemniejszy w te wakacje niż tak na co dzień. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. No i zaczynamy od piłkarskich emocji, a to w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21:00, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21:00. Strefy kibica, rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I ba, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa. Codziennie w RMF Max od 9:00.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
5: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

Pitbull też zrobił kiedyś numer piłkarski, mundialowy i to była właśnie ta produkcja. Przemek Grabowski, witajcie po 22, ale nie jestem tutaj sam na wakacjach, na tej imprezie. Razem ze mną DJ Pancha, który miesza imprezowe nuty. No to kolejny set otworzymy nowością, tak akurat na zbliżające się do nas weekendowe upały. Będzie tak trochę chłodniej, będziemy nad wodą. Ocean House to nowość od szwedzkiej ekipy Jubel.

Ty masz to razem. Gips, Kukon i Jonathan rządzą u nas w RMF Max na wakacjach. Może ktoś słucha nas nad wodą, no to gratulacje, oby jak najdłużej, bo patrzenie na wodę obniża poziom stresu, słyszeliście? Widok jeziora czy morza pomaga się wyciszyć i poprawia nastrój. Może spróbujemy tutaj z panczą, tak po Max Party, chociaż do miski nalać sobie wody, będziemy oglądać, może też poczujemy się jakoś wyjątkowo. Zostańcie z RMF Max, za chwilę powrót na Max Party, wróci Dua Lipa, no i Fukaj i Vito Bambino.

Zabiorę cię tam, to Fukaj i Vito Bambino w RMF Max, a my zabieramy was na imprezy w najbliższy weekend Lato na Maxa w piątek i w sobotę w Gogolinie i w sobotę w Łodzi. Dwie sceny staną w ten weekend w Gogolinie w trakcie weekendowych imprez Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chorzy, Fausty i nasza Ola Bieniasz z RMF Max, a w sobotę w Łodzi także Ola Bieniasz, która zagra swój set. Ale w Łodzi na naszej imprezie Lato na Maxa w sobotę także Edyta Górniak i uwaga, uwaga, z Kolim. Kto będzie? Szczegóły na rmfmax.pl. Axuela nie będzie, ale macie go teraz w głośniku. Jego nowość, którą polecamy na wakacje. Axuel i jego Whatever Turns You On.

My Name, Shout, ale dzisiaj wieczorem w remiksie w wakacyjnym Max Party. A wiecie, że właśnie o tej porze to wiadomo, że budzą się komary i już wiadomo, dlaczego niektórych wybierają częściej niż innych. No ja tak mam, jestem zawsze częściej wybierany. Podobno komary chętniej lecą do osób o wyższej temperaturze ciała oraz tych, które wydychają więcej dwutlenku węgla. Ale wiecie co? Są takie numery i takie remiksy, które odstraszają komary. Można teraz przetestować. Teraz jeden z nich. Dawid Podsiadło w naszym wakacyjnym Max Party. Jego

Meet Me Halfway na naszym wakacyjnym Max Party Black Eyed Peas, ale dzisiaj w remiksie. A wiecie, że w wakacje coraz częściej wyłączamy powiadomienia, to chyba jest dobra wiadomość. Coraz więcej osób świadomie ogranicza korzystanie z telefonu, żeby naprawdę sobie odpocząć, przynajmniej przez kilka chwil. Bo wiadomo, najlepsze połączenia to czasem brak połączenia, po prostu brak zasięgu. A na wakacyjny relaksik, także słoneczne hausy za chwilę w Max Party Bauza, ich Magnetic.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.

bohater. Manzo Merlo, jego Heroes, bohater Eurowizji też. Witajcie po 23. Przemek Grabowski na mikrofonie, wraz ze mną DJ Pancha, który miesza tutaj imprezowe bity. Poci się, żeby każdy z was mógł się trochę pobujać wieczorowo. No to w naszym kolejnym secie nowość od Topika z Becky G. Sorry papi, ale kolejny set otwieramy też świeżym klubowym kawałkiem Meduza i Rani. Do tego latamy w trakcie tych wakacji. Silence czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands.

nieprawda, ale w jakim fajnym remiksie. To Ania Dąbrowska, a remiks zrobił dla niej DJ Gromi w RMF Max na wakacjach. A nasz kolejny set otwieramy ekipą z Brazylii z pozdrowieniem dla naszych rodaków. Wiecie, że w Brazylii to jest tych naszych rodaków, Polaków ponad 3 miliony. No to jest naprawdę spora grupa. Pozdrawiamy i zapraszamy do Polski. Czekamy na kartki pocztowe z Brazylii. Teraz wasza ekipa z Brazylii, czyli bracia Dub Dogs w numerze How Does It Feel, a za chwilę w Max Party także Offenbach, no i męskie granie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

i ciebie też bardzo to męskie granie, a my jeszcze raz bardzo zapraszamy was na nasze imprezy. Będzie nasza radiowa ekipa, tak, tak, będzie Ola Bieniarz z RMF Max. Już w piątek i w sobotę bawimy się na naszych imprezach Lato na Maxa. Mamy dla was gwiazdy, będą radiowe relacje, będziemy w Gogolinie i w Łodzi, na scenie Trzech Króli Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti, a w Łodzi Edyta Górniak i Skolim. No to z kim się widzimy? rmfmax.pl. Teraz numer, który też polecamy wam na Lato na Maxa, nasza kolejna słoneczna nowość. Ina otwiera kolejny set w numerze Morenito.

Pierwszy listy o Bence to chyba nie dziwi. Hit tego lata Another Check to You słucha się także doskonale o tej porze już dawno po zachodzie słońca. A wiecie, że wakacyjne zachody nigdy nie są identyczne, chociaż czasami może się tak wydawać, bo układ chmur, wilgotność i drobinki w atmosferze sprawiają, że każdy zachód wygląda nieco inaczej. Zresztą proponujemy wam taki eksperyment. Róbcie zdjęcia zachodów słońca na przykład przez 2 tygodnie, okej? I zobaczymy, kto ma rację. Tańczymy dalej. Są wakacje, jest David Guetta, ale nie jest tutaj sam. I Alok to może być największy hicior tych wakacji. Run, run, run w RMF Max.

pory roku to Wiktor Waligura i niech lato trwa najdłużej, najlepiej to na zawsze. Dziękujemy wam za kolejną edycję wakacyjnego Max Party. Przemek Grobowski i miksujący tutaj imprezowe bity DJ Puncha. Jeżeli macie dla nas jakieś muzyczne propozycje na jutrzejszą imprezę, no to można dać znać SMS-em na 3001. Koszt jak zwykła wiadomość, albo po prostu piszcie do nas DM-y. Ok, wracamy także jutro wieczorem z dobrym bitem. Środa 21. Miłej nocy, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

ja im jeszcze pokażę, jeszcze pokażę. Rozkminiliśmy przy z kumplem biznes jak z marzeń, biznes jak się patrzy, coś co nie powstało nigdy. Jak się sukcesem nie okaże, to z tym wszystkim drapałem z drapki, tułałem się po Angliach, spod zapyziałej klatki goniłem w Samarach, grałem średnie biby, robiłem średnie bity, zbierałem lewe kwity, by

kierowcą zawodowym. Zamiast z nią spać, lepiej stać pod całodobowym. Zamiast wydać świat, lepiej w drodze z budowy. Hajsy, kartel, PG Gaz, bułgarskim wózku widłowym. Nagrody? Nie, sądy. Szkoły? Nie, mordy. Za to są łzy, bo te ziomki to łby. Każdy mądry. Ondy, które nie

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.